0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest środa, 5 sierpnia. Rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki Najświętszej Maryi Panny.

Nadzieja na pomyślne zakończenie spraw jest cenną towarzyszką życia. Wyobraź sobie sytuację, w której potrzebujesz załatwić bardzo ważną sprawę.

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Słyszymy dziś o kobiecie o bardzo wrażliwym sercu, która cierpi z powodu choroby swojej córki. Jest niezwykle zdeterminowana, aby znaleźć pomoc w tej sytuacji. Szuka wsparcia u Jezusa, wychodząc ze swojej strefy komfortu i przełamując społeczno-kulturowe ograniczenia. Co najbardziej zajmuje ostatnio Twoje serce?

Początkowa reakcja Jezusa może dziwić, a nawet gorszyć. Obojętność i oschłość, z jaką traktuje kobietę, może wynikać z uprzedzeń, jakie Żydzi mieli wobec pogan. Jezus jednak nie zamyka się w przekonaniach, w których wyrósł. Widząc wielką wiarę kobiety, dokonuje rewizji tych poglądów. Co pomaga ci weryfikować twoje oceny i stereotypy o innych ludziach i spoglądać na nich z miłością?

Kobieta kananejska kieruje się w swoim postępowaniu miłością wobec Jezusa, swojej córki, a także samej siebie. Taka postawa pozwala jej przejść ponad osądem, szorstkością i odrzuceniem. Słuchając jeszcze raz Ewangelii, zobacz, jak bardzo wiara, determinacja i wrażliwość przyniosły realną zmianę w jej życiu.

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Na zakończenie tej modlitwy możesz kilka razy w rytm oddechu powtórzyć słowa kobiety. Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. U tronu Pani Jasnogórskiej, z którą rozpoczynamy kolejny dzień naszego życia, serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich współbraci kapłanów, wszystkich zgromadzonych tutaj na Najświętszej Ofierze, łączących się z nami przez Radio Jasna Góra i media społecznościowe. Pozdrawiam i witam szczególnie pielgrzymkę zorganizowaną ze Żmudzi z diecezji lubelskiej z księdzem Arturem. Ksiądz Jerzy modli się w intencji o łaskę uzdrowienia Adama, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny. Ja modlę się w intencji dziękczynno-błagalnej z okazji 48. urodzin Damiana. Ojciec Arseniusz modli się w intencji dziękczynnej za zdrowie Iwety i o opiekę Matki Bożej. Świadomi naszych grzechów, przeprośmy za nie Boga. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś prawdą oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie, który jesteś życiem udzielającym nam życia wiecznego, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. W owych czasach, mówi Pan, będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela. One zaś będą moim narodem. Tak mówi Pan. Znajdzie łaskę na pustyni naród, co wyszedł cały spod miecza. Izrael pójdzie na miejsce swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla Ciebie łaskawość. Znowu Cię zbuduję i będziesz odbudowana, dziewico Izraelu. Przyozdobisz się znów swymi bebenkami, zaczniesz tańce pełne wesela. Będziesz znów sądzić winnice na wzgórzach Samarii, uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima. Wstańcie, wstąpmy na Syjon do Pana Boga naszego. Tak bowiem mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba. Weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie. Pan wybawi swój lud, resztę Izraela. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, zawołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie. Amen.

0: Bohaterka dzisiejszej Ewangelii, kobieta kananejska. Zapisano tu w Ewangelii, że wyszła z tamtych okolic, nie podano z których, z którego miasta. Wydaje się, że Biblia chce dać nam do zrozumienia, że ta kobieta nie wiadomo, z którego miejsca pochodziła. Tak czasem jest, że ktoś nie wie, kim jest. Nie wie, jakie ma życie, nie potrafi siebie określić. Dwa miasta, jak jakieś podwójne życie. A może to obraz życia rozbitego, życia w dwóch światach, jak to dzisiaj często bywa z dziećmi, które raz są u taty, raz u mamy, bo rodzina rozbita. Czasami ktoś na zewnątrz prowadzi pozornie uporządkowane życie, ale wewnątrz to zupełnie inna osobowość. Niepokój i grzech. Tyr i Sydon. Albo też ktoś żyjący w skrajnościach. W miłości i nienawiści. W pragnieniu bliskości i w odrzuceniu. W ogromnej zmienności nastrojów i uczuć. Próbuje sobie coś w życiu ułożyć i sam wszystko niszczy. Żyje fascynacją i zauroczeniem drugim człowiekiem i nagle niszczy tę relację burzliwym rozczarowaniem i nienawiścią. Ktoś, kto uzależnia się od innych i nagle to wszystko odrzuca. Przechodzi z jednej skrajności w drugą, z Tyru do Sydonu. Żyje zupełnym poświęceniem się dla kogoś i tak samo zupełną nieufnością i podejrzliwością. Ludzie bowiem w większości są takimi cudzoziemcami uczuć ducha wobec Boga, gdyż żyją kultem ludzkiej miłości. Przedkładają ją ponad miłość Boga, a to jest bałwochwalstwo. To jest w naszym świecie jednym z najbardziej ukrytych grzechów, a równocześnie niosącym największe spustoszenie. Ubóstwiać nie miłość Boga, tylko miłość ludzką. Bardziej wierzyć w człowieka niż w Boga. Jest to naruszenie pierwszego przykazania i dlatego niesie ze sobą przekleństwo. To takie współczesne pogaństwo. Bardziej szukać oparcia w miłości człowieka niż Boga. Dla wielu niestety te słowa są już nie do przyjęcia. Zapomina się o Bogu, o Kościele, o modlitwie, o spowiedzi, żeby tylko wyżebrać okruchy czułości człowieka. To jest takie bardzo pieskie życie. Pies gania za tym, który mu rzuci jakiś ochłap. I tak samo wielu ludzi ugania się za drugim człowiekiem, by ktoś mu okazał choć okruszyny zainteresowania. Dlatego Jezus tak drastycznie wyraził się o tej kobiecie. Wypomniał jej taki styl życia. Psom się nie rzuca. Jakby chciał powiedzieć, nie żyjesz jak człowiek i dlatego cierpisz. Żebrać o okruchy zainteresowania, czułości, miłości, skomleć o ciepło, łasić się jak pies, szukać ręki, która by pogłaskała. Chyba wszyscy wiemy, że tak żyje wielu ludzi i to jest takie życie kananejskie. Wtedy życie staje się przekleństwem. Jak mówi o tym dramatycznie Jeremiasz, przeklęty człowiek, który pokłada nadzieję w człowieku. Życie staje się udręką, zasadzką, uciskiem. Gdy żebranie o miłość drugiego człowieka staje się bóstwem naszego życia. To obsesja, w której żyje wiele milionów ludzi, I niestety jest to bardzo udręczona obsesja, pełna cierpienia. Miłość zamienia się nawet w taki wielki lęk przed porzuceniem, że ktoś taki woli pierwszy odrzucić, niż być odrzuconym. Rozwód, rozłąka, odejścia, odtrącenia, Tyr i Sydon. Kto może pomóc w takiej sytuacji? Tylko Jezus Chrystus. Jedynym rozwiązaniem jest wtedy rzucić się w miłość Boga. Uciekać się już nie do ludzi, ale do Jezusa. Tak jak to uczyniła Kananejka. Jej dziecko było chore, ale tak naprawdę nie byłoby tej choroby, gdyby mama prowadziła zdrowy styl życia uczuciowego. Kananejka miała córkę dręczoną złym duchem. Złość to często reakcja na to, że się jest niekochanym. Matka opuszczona, oszukana, posiadająca dziecko udręczone złością i duchem porzucenia, zwraca się do Jezusa, do Boga, do miłości, która nie porzuca, ale uzdrawia. Jej sposób poszukiwania pomocy, gdy zwróciła się do Jezusa, stał się determinacją, dzięki której uzyskała to, czego szukała. Nie tylko uzdrowienie dziecka. Pan ją samą też uzdrowił, gdyż kazał jej wrócić do dziecka, a nie szukać dalej kogoś, na kim by oparła swe uczucia. Jezus pozwolił jej odkryć Boga i dziecko. Wróciła do siebie w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa. Wrócić do dziecka, czyli nawrócić się z bolesnych poszukiwań. Wrócić do Jezusa to uwolnić się od lęku przed samotnością. Dopóki nie oprzemy się na miłości Jezusa, każda miłość nie jest gwarantowanym oparciem. Dlaczego jednak jej tak utrudniał to uwolnienie, nic się nie odzywając? Trudności nie muszą utrudniać życia, a jeśli nawet, to na pewno mogą ułatwiać dojście do nieba. Kananejka nie odnalazła męża, ale odnalazła Jezusa i to jej wystarczyło. Wiara matki uzdrowiła córkę, więc być może było coś do tej pory w tej matce, co powodowało, że dziecko było dręczone. Jak wiele od rodziców zależy. Na pewno wołać to nie to samo, co mówić albo szeptać. Ale i to było zbyt słabą próbą. Wczujmy się w jej wołanie. Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Jezus nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli do Niego Jego uczniowie, prosili Go. Nawet oni Go prosili, odpraw ją. Dlaczego? Bo krzyczy za nami. Najpierw wołała, a kiedy Jezus nic się nie odzywał, ona zaczęła krzyczeć. I to nie tylko za Jezusem, ale i za uczniami. Zapowiadało się na niezłą awanturę. I uczniowie może byli nie tyle zatroskani o los opętanej córeczki tej kobiety, co zatroskani o siebie. Gdyż ta kobieta, jak Kananejka, potrafiła narobić kłopotu. Jak wielki był krzyk tej kobiety, skoro 12 rosłych mężczyzn z Galilei zadrżało ze strachu. Języki niektórych niewiast są mocniejsze od bicepsów bokserów. I bardzo dobrze, jeśli ich siłę wykorzystuje się w modlitwie, a nie gdzie indziej. Skoro więc uczniowie nie tylko poinformowali, ale nawet prosili Jezusa o pomoc, to naprawdę było w tej sytuacji wielkie napięcie. Skąd taka moc u tej kobiety? Jak zwykle, ze słabości. Nawet więcej, z bezsilności. Z bezsilności moc? Oczywiście. Im większa bezsilność, tym większa moc. Święty Paweł powie, moc bowiem w słabości się doskonali. Jezus słabo reagował, a więc kobieta mocniej krzyczała. Im On większą słabość prezentował, tym ona większą moc manifestowała. On nie odezwał się do niej ani słowem. To ona z tego powodu pomnożyła słowa. Całą lawinę rzuciła, zapewne w tekście mamy tylko skrót całego zamieszania. I dopiero wtedy doszło do cudu. Oto metoda na cud. Trochę zwlekać z łaską. Jezus przystanął, ona przyszła i upadła przed Nim i prosiła, Panie, dopomóż mi. Przed kim się klęczy? Przed człowiekiem? To byłoby bałwochwalstwo. Klęczy się przed Bogiem. Uznała w Nim najpierw Boga. Spełniła pierwsze przykazanie, nie znając Go. Wydaje się, że w tym momencie Jezus jej ulegnie, ale tak się jeszcze nie stało. Niedobrze zabrać chleb dzieciom, a dawać psom. To strasznie musiało zabrzmieć. Na takie słowa, ile by dzisiaj ludzi odeszło z kościoła. Gdyby ta kobieta nie miała za sobą całego koncertu okrzyków, pewnie by się obraziła w tym miejscu, ale za dużo i za długo krzyczała. Za dużo zainwestowała w to, żeby się wycofać teraz bez skutku. Żeby teraz, kiedy się znalazła przed obliczem, zrezygnować. O nie. Wolała zrezygnować z dumy i obrażania się, niż z prośby do Jezusa. Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Kiedy upokorzona upadła, poprosiła tylko o okruchy, a przecież tak bardzo krzyczała. Poprosiła o najmniejszą łaskę, będąc już najmniejszą duchowo, ale nie zrezygnowała. Wtedy Jezus jej powiedział, że ma największą wiarę. Wielka jest twoja wiara. Nawet nie wiedziała o tym, że już w tym kryła się łaska, że nie przestawała prosić. I to jest łaska. Nie zrezygnować. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Być może już nie masz nadziei na miłość człowieka, ale miej siłę wzbudzić w sobie wiarę do Jezusa, a uratujesz jeszcze to, co najważniejsze. Maryja na pewno w tym pomoże. Wierząc, że Pan Bóg wie, czego potrzebujemy, wołajmy we wspólnej modlitwie.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów, aby we wspólnocie Kościoła zawsze dostrzegali biednych, ubogich, potrzebujących pomocy. Ciebie prosimy. Módlmy się za pełniących obowiązki kierownicze, aby rozwój kraju widzieli nie tylko w wielkościach materialnych, ale przede wszystkim duchowych. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, dzieci dorastających, aby pomogli im odkryć wielkie znaczenie dobrych relacji z rodzicami, dziadkami i osobami starszymi. Ciebie prosimy. Módl się za niewierzących, aby odnaleźli w swoim życiu drogę prowadzącą do głębokiej, wyjątkowej relacji z Jezusem. Ciebie prosimy. Módl się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli przebywać z Bogiem w chwale niebieskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za naszych najbliższych, abyśmy wierni powołaniu życiowemu nie zawiedli Chrystusa i Jego zaufania. Ciebie prosimy.
0: Panie nasz i Ojcze, Ty jesteś naszą jedyną nadzieją. Prosimy Cię, obdarz nas łaskami, które pozwolą nam dojść do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ulicy się wymują i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś Twoich świętych. Oddaję cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie powieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bywaj w nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Amen.

0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przedstawieństwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłanie opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: W stawieństwu Matki Bożej zawierzajmy wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, zmierzających na Jasną Górę, wszystkich, którzy tu dziś też są obecni i przybędą. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wszystkim życzę dobrego, błogosławionego dnia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Amen.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ania Wyszkoń.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
2: Uwaga, kulminacja fali upałów. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Zapowiada się drogi sezon na krajowe owoce. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i środkowej części kraju, jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Agnieszka Prasek, termometry mogą dziś wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu.
3: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla

0: rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
1: A fala upałów przechodzi teraz niemal przez całą Europę. Jutro w 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie po raz pierwszy w historii najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Prawo i Sprawiedliwość kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Politycy chcą, by została zbadana zgodność z konstytucją przepisów wprowadzających moduł wiedzy o zdrowiu seksualnym, mówi wiceprezes partii Przemysław Czarnek.
2: Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego, tak to jest tutaj nazwane, ale też składamy wniosek o zabezpieczenie. Prosimy Wysoki Trybunał o to, ażeby przed rozstrzygnięciem całej sprawy wydał zabezpieczenie tak, żeby te rozporządzenia nie mogły być stosowane od 1 września, tak żeby dzieci i młodzież w Polsce nie była poddawana indoktrynacji nowacko-lewackiej i lubnauerowej sprzecznej z konstytucją z artykułem 48, 53 i 70.
1: Przypomnijmy, zgodnie z lipcowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji od 1 września edukacja zdrowotna ma być przedmiotem obowiązkowym. Nieobowiązkowy pozostanie moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. O udziale w nim będą decydować rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń, ale już w trakcie roku szkolnego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Wojna niszczy zaufanie, podkreślają franciszkanie na Ukrainie. Odbudowa bezpieczeństwa, nadziei i zaufania, na tym skupia się dziś posługa franciszkanów konwentualnych na Ukrainie. O obecnej sytuacji w kraju ogarniętym wojną dla Vatican News opowiada siostra Alina Anastazja Petrauskaite.
4: Kustodia franciszkanów ma 5 klasztorów i liczy 20 braci. Franciszkanie utrzymuje kontakt z osobami, które wyjechały z Ukrainy, aby ratować życie swoich dzieci. Rozmawiają z nimi telefonicznie, a gdy jest to możliwe, odwiedzają je za granicą. Na Ukrainie współpracuje 3 gałęzie zakonu franciszkańskiego. Bracia wspólnie prowadzą rekolekcje, nieskupienia i konferencje.
1: Naszą misją stała się przede wszystkim obecność przy tych, którzy pozostali na Ukrainie, przy naszych klasztorach i kościołach, przy ludziach potrzebujących pomocy, podkreśla siostra Petrauskaite. To może być drogi sezon na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory owoców będą słabsze, a produkcja jabłek i malin może spaść nawet o 20%. To oznacza mniejszą podaż i prawdopodobnie podwyżki cen na targowiskach.
5: W tym roku cena spadła, cena jest niska na wiśnie, jakby nie patrzeć. Tam plus minus 4 zł. Tak?
6: Okay. No ale się urobić trzeba przecież. No,
5: to... Trzeba.
1: Jak wynika z danych GUS-u, porzeczki są jedynymi owocami, których zbiory wzrosły. Sadownicy mówią jednak, że tegoroczna aura negatywnie odbiła się na jakości owoców.
7: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Te temperatury tak bardzo szybko rosną. Godzina 7 rano, a już 27 stopni na termometrach. Dziś do nawet i 37 stopni w stolicy Dolnego Śląska, czyli we Wrocławiu. Dziś na terenie Dolnego Śląska te 37 to będzie taka najwyższa temperatura i wystąpi ona tak na centralno-wschodniej części naszego regionu. Dziś również możemy spodziewać się burzy z deszczem.
8: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdym każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
14: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
13: Nie mam prawka.
14: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
13: Brzmi super. Dzięki.
14: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
15: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
16: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
15: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
16: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
15: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
16: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
15: Więcej informacji na simwrocław.pl.
17: Reklama.
18: Radio Rodzina.
19: Radio Rodzina.
20: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
7: Witam was serdecznie po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Rozpoczynamy kolejny dzień, kolejny poranek. No i ten poranek rozpoczniemy bardzo gorąco, no bo w sumie już jest gorąco. Zespół Big Day i kawałek W dzień gorącego lata już teraz. No myślę, że ta piosenka bardzo dobrze wpisuje się w to, jakie lato mamy, a przynajmniej jakie dni w tym lecie mamy w tym momencie.

0: 7.15 już na zegarach, a więc czas na kartkę z kalendarza. Dziś oczywiście środa, 5 sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Kasjan, Oswald oraz Maria Virginia Nonna Abel Kasjana. Dziś, jak tak patrzy się na przysłowia, które są przewidziane na dzisiejszy dzień, no to powiem szczerze, że jest taka duża korelacja do tego, co słyszeliśmy w poprzednich dniach. W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka. Ale jest też drugie powiedzenie, które być może zwiastuje, że ta zima wcale nie będzie długa i biała, i brzmi ono następująco. W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała. No pogoda nie jest zbytnio stała w tym pierwszym tygodniu sierpnia, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Dziś słońce wstało o 5.03, a zmierzch będzie zapadał już tak koło 21.00, zachód słońca o godzinie 20.20. Dzień potrwa 15 godzin i 17 dni.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
2: Maka,

0: to takie męskie.
1: To był kawałek z zeszłorocznego męskiego grania To bardzo ziemskie. Już teraz na naszej antenie troszeczkę zmienimy muzyczny klimat. George Ezra w duecie z Ianem McKellenem. Myślę, bardzo nie... typowy, ale też i bardzo ciekawy duet i te barwy głosu, które gdzieś tam w tym utworze się splatają. Polecam też zobaczyć teledysk, gdyż jest on zrobiony w bardzo żartobliwy sposób i bardzo przyjemny. Już teraz na naszej antenie George Ezra i Ian McKellen, kawałek Listen to the Man.

0: 7:30 już na zegarach, a więc zapraszam na pielgrzymkowe wieści. Już teraz na naszej antenie ksiądz Łukasz Romańczuk opowie nam, co dziś przed pielgrzymami na pątniczym szlaku na Jasną Górę.
1: Trzeci dzień pielgrzymki rozpoczynamy w Oleśnicy. Przy pięknym zamku piastowskim przyszedł czas na zwinięcie naszych namiotów, spakowanie bagaży i wyruszenie w drogę. Trudną drogę, ponieważ jest to jeden z dłuższych etapów, który ma 34 kilometry. A dodatkowo jeszcze nastąpiła zmiana noclegu w Namysłowie, ponieważ tamto miejsce, w którym nocowali tej pory pielgrzymi, no niestety było niemożliwością tam nocować, ale myślę, że pielgrzymi będą zadowoleni. Idziemy przez Smolną, tam sanktuarium nasze archidiecezjalne świętej Ryty. Idziemy lasem do Bierutowa, gdzie będzie msza święta u świętej Katarzyny. I zarówno w Smolnej, jak i w Bierutowie pielgrzymi, tak jak dzień wcześniej, przyjmowani są po królewsku. I po południu pielgrzymi kontynuują drogę przez Dębnik, kończąc dzień w Namysłowie. To już jest kolejny dzień, trudny dzień, dlatego zachęcamy do modlitwy w intencji pielgrzymów, bo modlitwa jest potrzebna nie tylko tym, którzy idą, ale także i każdemu z nas. Stąd też, jeżeli my się modlimy za pielgrzymów, pielgrzymi nam się tym samym odwdzięczają, ponieważ właśnie te intencje, które oni wypowiadają podczas modlitwy, zawsze kierowane są za pielgrzymów duchowych, w konkretnych intencjach, no i też za tych, którzy się za nas modlą. Dziś w Namysłowie apele będą w grupach, ale na trasie także będziemy kontynuować to nasze rozważanie tematu związanego z rokiem duszpasterskim, czyli uczniowie misjonarze. I dziś pod lupę będzie brany fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 2, wersety od 1 do 4 i 12 i 13, mówiący o zesłaniu Ducha Świętego, ale także będą użyte inne teksty, czy o obietnicy Ducha z Ewangelii Janowej, czy charyzmaty od Ducha z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, czy życie od Ducha z listu do Galatów z 5 rozdziału, bo przede wszystkim ten dzień będzie poświęcony sakramentowi bierzmowania, który zbyt często był traktowany jako swego rodzaju etap do przejścia lub zaliczenia i konieczne jest mistagogiczne pogłębienie prawdy o tym sakramencie, wyjaśnienie potężnego działania Ducha Świętego w naszym życiu chrześcijańskim i wszystko to na podstawie opisu z Dziejów Apostolskich. Ale to wszystko przed nami. Może wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto zapragnąłby pielgrzymowania. Zachęcamy do dołączenia do 46. pierwszej pielgrzymki wrocławskiej na Jasną Górę. Dziś nocleg w Namysłowie. Można się spakować, wziąć namiot z własnego domu, pożyczyć, zorganizować się i dołączyć do pielgrzymowania.
2: Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

To był Grzegorz Chyży na antenie Radia Rodzina. Już za chwileczkę zagra nam Ania Rusowicz, a na zegarach jest już 7:43.

Fala upałów znowu przybyła nad Polskę i nad Dolny Śląsk, a więc myślę, że jest to dobry moment, by przypomnieć, co należy zrobić i jak należy zadbać o siebie, ale też i o innych. Pierwszą taką radą, myślę najważniejszą, jest to, że należy pić wodę, bo słuchajcie, w czasie upałów nasz organizm bardzo szybko traci wodę, dlatego należy pamiętać o regularnym nawadnianiu się i najlepiej sięgać po wodę niegazowaną, a także pić ją przez cały dzień, nawet jeśli jeszcze nie odczuwamy pragnienia, bo odpowiednie nawodnienie pomaga nam uniknąć odwodnienia i przegrzania organizmu.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Trzylatek zaatakowany przez psa w Małopolsce. Minister energii dopuszcza obniżkę podatku VAT na paliwo. Przed nami ważne wydarzenia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Trzylatek został pogryziony przez psa i doznał urazu twarzy. Pierwszej pomocy udzielili mu strażacy, a następnie został przetransportowany śmigłowcem LPR-u do szpitala. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym popołudniem w Maszkienicach w powiecie brzeskim. W chwili lądowania śmigłowca trzylatek był przytomny.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Rząd planuje nowy pakiet obniżek cen paliw. Nowy CPN ma być jednak skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian. Mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
1: Resort energii liczy także, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taką możliwość aplikacja daje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesio.
4: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiegoś.

0: nieprawidłowości.
1: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. W najbliższą niedzielę w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpocznie się odpust Wniebowzięcia Matki Bożej. Przez tydzień wierni będą się gromadzili na modlitwie w bazylice i dróżkach obok niej. Kulminacja uroczystości nastąpi 16 sierpnia. Na szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plasa.
2: Tygodniowe uroczystości rozpocznie w niedzielę po południu msza święta. Później wyruszy procesja boleści Maryi do domku Matki Bożej, gdzie modlitwę zakończą uroczyste nieszpory. W czwartek rozpocznie się uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej. Dzień zainauguruje modlitwa w intencji Kościoła Ojca Świętego i o nowe powołania do kapłaństwa, a zwieńczy msza święta koncelebrowana przez bernardyńskich misjonarzy oraz wieczór misyjny. Piątek będzie tradycyjnie dniem odpustu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Główne uroczystości rozpoczną się po południu przy kaplicy domku Matki Bożej. Wierni przejdą w procesji pogrzebu Maryi. Sobota to tradycyjnie Dzień Młodych. Przed południem pielgrzymi zgromadzą się na Drodze Krzyżowej, a wieczorem rozpocznie się na Górze Ukrzyżowania nabożeństwo oraz procesja światła na Wzgórzu Ukrzyżowania. Centralne uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny odbędą się w niedzielę 16 sierpnia. Rano będzie sprawowana msza święta w kościele grobu Matki Bożej. Po niej rozpocznie się procesja Wniebowzięcia Matki Bożej. Suma pontyfikalna będzie celebrowana o godzinie 11 przy ołtarzu polowym.
1: Uroczystości zwieńczą wieczorem nieszpory oraz procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej. Uroczystości w Sanktuarium Duchowej Stolicy Małopolski rokrocznie gromadzą dziesiątki tysięcy wiernych. Tradycja odpustu sięga 4 wieków wstecz.
3: W tym momencie w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Dziś deszczowo i burzowo, a oprócz tego i gorąco na Dolnym Śląsku. Do 37 stopni będą dochodziły temperatury. Już mamy w tym momencie godzinę 8, a temperatury sięgają blisko 30 stopni. Dziś praktycznie w całej części Dolnego Śląska możemy spodziewać się gwałtownych deszczów, a także i burz. No nie bez powodu dostaliśmy wczoraj już alert RCB.
4: Reklama.
5: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
4: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
3: 6 minut po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. To już kolejna godzina tego poranka, a my rozpoczniemy ją z mocnym takim przytupem. Zespół Imagine Dragons już teraz na naszej antenie, a już niebawem ogłoszę dzisiejszy konkurs, w którym co do zdobycia również powiem wtedy, ale myślę, że warto z nami być, bo mamy oczywiście dużo dobrej muzyki, ciekawostek, informacji, a także i pielgrzymkowe wieści prosto ze szlaku, także serdecznie zapraszam do tego, by spędzić cały dzień z Radiem Rodzina.

Tak jak mówiłam, tak więc i już teraz wracam do Was ze szczegółami naszego dzisiejszego konkursu, no bo jak środa, to oczywiście filmowa środa z Multikinem w Radiu Rodzina, więc mamy dla Was podwójne zaproszenia do Multikina na dowolny seans i jeśli chcielibyście zdobyć właśnie takie zaproszenia, już teraz możecie zgłosić się do naszej radiowej zabawy, a robimy to bardzo prosto poprzez odpowiedzenie na pytanie, które brzmi następująco. Który film Waszym zdaniem zasługuje na obejrzenie na wielkim ekranie przynajmniej raz w życiu i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Ja już teraz zapraszam do udziału w zabawie, no a żeby było troszkę filmowo, no to już teraz filmowy kawałek na naszej antenie. Nie zdradzam co, ale myślę, że dobrze wszystkim znany.

0: Takich rad na upalne dni jest sporo i przed nami kolejna, bo jak wiemy, te temperatury nawet do 37-38 stopni, a nawet w okolicach 40 stopni będą miały takie temperatury, a najgorętsze godziny dnia to nie jest najlepszy moment na spacery czy na intensywną aktywność. Te najgorętsze godziny dnia akurat przypadają dziś w okolicach godziny 15, 16, 17, więc jeśli możemy, zostańmy w cieniu albo w chłodnym pomieszczeniu. Gdy jednak musimy wyjść na zewnątrz, należy pamiętać o tym, żeby założyć coś na głowę, a także i użyć kremu z filtrem UV przed wyjściem z domu.
1: Tu Radio Rodzina.

Myślę, że mamy taką porę, kiedy jeszcze gdzieś tam nasze myśli biegną ku temu, by powrócić do łóżka i zapaść, no nie powiem, że w sen zimowy, ale by jeszcze troszkę się zdrzemnąć. No i słuchajcie, tak się składa, że jest kilka takich rzeczy, których nauka, mimo ogromnego postępu co roku, nie potrafi wyjaśnić. No i właśnie to, dlaczego śnimy, cały czas jest przez naukę niewytłumaczalne, bo istnieją teorie, że sny pomagają nam porządkować wspomnienia albo regulować emocje, ale tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego mózg tworzy tak realistyczne historie, gdy śpimy. Jednak jak patrzę na zegarek i tak sobie pomyślę, fajnie byłoby wrócić w tym momencie do łóżka i jeszcze tak troszeczkę się zdrzemnąć. Choć z drugiej strony ten fakt przypomina nam, że nawet w epoce sztucznej inteligencji i lotów w kosmos nadal nie rozumiemy w pełni samych siebie.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: 8.45 na zegarach, a ja w tym momencie zapraszam Was bardzo serdecznie na muzyczną podróż w czasie. Kalendarium muzyczne już teraz na naszej antenie.
1: Piątego sierpnia 1986 roku na rynku ukazuje się trzeci solowy album studyjny Lionera Richie, Dancing on the Ceiling. Po wydaniu tego krążka artysta zrobił sobie długą przerwę, nie wydając albumu z całkowicie nowym materiałem przez kolejne 10 lat.

1963 roku w Szczecinie na świat przyszła Anna Jurksztowicz. Związana była z zespołami Music Market i Spirituals and Gospel Singers. Od roku 1985 występuje jako solistka.

5 sierpnia 1989 roku formacja Jive Bunny and the Master Mixers, stworzona przez dwóch producentów, Johna i Andrew Pickles, umieściła na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii single

1956 roku Doris Day zdobyła pierwsze miejsce we Wielkiej Brytanii singlem z piosenką Wherever Will Be, Will Be. Kompozycja pojawiła się w filmie Człowiek, który wiedział za dużo w reżyserii Alfreda Hitchcocka z Doris Day i James

0: Tel Awiw nie akceptuje amerykańskiego planu dla Strefy Gazy. Apteki mogą się reklamować, jest decyzja rządu. W Toskanii zatrzęsła się ziemia. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Izrael odrzucił amerykański plan dla Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił warunek. Hamas musi całkowicie złożyć broń. Dopiero wtedy wojska Izraela zaczną wycofywać się ze Strefy Gazy. Amerykanie chcieliby działo się to jednocześnie. Niedługo miną 3 lata, od kiedy Hamas przeprowadził krwawy atak terrorystyczny na Izrael. Odpowiedzią była izraelska ofensywa w Strefie Gazy, która trwa do dziś i pochłonęła dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar. Rząd przyjął projekt ustawy znoszący całkowity zakaz reklamy aptek. Przepisy mają pozwolić na prowadzenie reklamy, ale z ograniczeniami. O tych obostrzeniach mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Zasady regulujące na przykład to, że nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób poniżej 18 roku życia, w żadnej mierze nie będzie można wprowadzać w błąd, czyli wprowadza takie zasady, które będą czytelniejsze, łatwiejsze i bardziej przejrzyste z punktu widzenia konsumenta.
0: A za przekraczanie tych zasad ma także zostać podniesiona kara z 50 do 100 tysięcy złotych. Sam zakaz reklamy aptek został zniesiony na zalecenie Unii Europejskiej.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ziemia zatrzęsła się we Włoszech. Mieszkańcy w panice wybiegli z domów i biur. W Toskanii odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3, które było odczuwalne w wielu miejscowościach. Nie ma na szczęście informacji o zniszczeniach ani ofiarach, podają lokalne władze. Bezpieczna pozostała też słynna Krzywa Wieża. We Włoszech notuje się co roku tysiące trzęsień ziemi. Zdecydowana większość z nich nie jest odczuwalna i nie powoduje żadnych szkód. To ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego, tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już prace przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
0: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata. Posłuży elektrowni, ale później będzie stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
4: Na antenie Radia Rodzina już czas na prognozę pogody. Temperatury bardzo szybko rosną, już powyżej 30 stopni we Wrocławiu, dziś w stolicy Dolnego Śląska, ale i nie tylko, bo jeszcze w Oleśnicy czy

0: Oławie czy Strzelinie temperatury dojdą do 37 stopni. To taka najwyższa temperatura dziś w naszym województwie. Jeżeli chodzi o pozostałe części rejonu, no to tak 36, 35, 34, a nawet i 31 stopni, czyli niewiele mniej.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Trylogia Sercowska to seria książek Weroniki Pawlak. Trylogię tworzą tytuły Nie całuj się pod kapliczką, Pokochaj mnie pod uniwersytetem oraz Poślub mnie nad rzeką. Młodzieżowa historia łączy wątki szkolne, rodzinne i duchowe, z wyraźnym akcentem na relacje, przyjaźń oraz dojrzewanie bohaterów. Opowieści pełne niezapomnianych spotkań i ukradzionych pocałunków, a zarazem historii z tajemnicą, która stopniowo odsłania bardziej złożone rodzinne tło wydarzeń. To propozycja dla tych, którzy szukają lekkiej w formie, ale niebanalnej opowieści o uczuciach, wartościach i trudnych wyborach. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
0: 6 minut po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, tak mniej więcej kwadrans po godzinie 9, a potem będziemy mieli filmowego gościa, ale szczegóły już niebawem na naszej antenie. Tę godzinę rozpoczynamy z zespołem The Rembrandts i myślę kawałkiem dobrze znanym jako czołówka pewnego serialu. Także kawałek I'll Be There For You już teraz na naszej antenie.

0: Minęła godzina 9:15. Ze mną w studiu jest Ilona Baran. Rozpoczynamy przegląd prasy w Radiu Rodzina. Witam cię bardzo serdecznie, Ilona.
1: Dzień dobry, zaczynamy od mostów trzebnickich. Mosty trzebnickie we Wrocławiu zostaną wyremontowane, ale nie zyskają ścieżek rowerowych ani szerszych chodników. Jak informuje prasa, dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków nie zgodził się na poszerzenie zabytkowych przepraw. Od takiej opinii nie przysługuje odwołanie. Miasto planowało wykorzystać remont do poprawy komunikacji między Kleczkowem a Różanką. Projekt zakładał poszerzenie mostów i budowę infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów. Konserwator uznał jednak, że ingerencja w historyczną konstrukcję byłaby niedopuszczalna i nieodwracalnie naruszyłaby zabytkowy charakter obiektu. Co ciekawe, autorzy ekspertyzy przygotowanej przez specjalistów z Politechniki Wrocławskiej wskazują, że ten pierwotny projekt mostów przewidywał możliwość ich przyszłego poszerzenia. Według przeprowadzonych analiz konstrukcja posiada odpowiedni zapas nośności, który pozwalałby zwiększyć szerokość przepraw bez wzmacniania fundamentów. Ostatecznie o kształcie inwestycji przesądziła jednak decyzja konserwatora. Wrocław przygotowuje nowy projekt obejmujący wyłącznie remont istniejącej konstrukcji. Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku i będą częścią miejskiego programu modernizacji mostów zaplanowanego na lata 2027-2032.
0: A z Wrocławia gdzie się przenosimy już teraz?
1: A z Wrocławia przenosimy się na wrocławski rynek, bardziej z mostów trzebnickich.
0: Zostajemy.
1: Tak, z mostów trzebnickich przenosimy się na wrocławski rynek, a tam wystawa Perły Architektury. 30 budynków i przestrzeni, które tworzą współczesną tożsamość Wrocławia. Zostajemy tak w świecie architektury. Przez 3 tygodnie do 21 sierpnia na ulicy Świdnickiej specjalna wystawa przypomina o projekcie Perły Architektury, które mają zachęcać do odkrywania takiej mniej oczywistej strony miasta. Już w najbliższych miesiącach do Pereł dołączy kolejne 20 obiektów, a towarzyszące fotografiom opisy budynków zostaną przetłumaczone na język angielski. Wśród prezentowanych obiektów mamy możliwość zobaczenia renomy Narodowego Forum Muzyki, Trzonolinowca, Afrykarium, Mostu Rędzińskiego czy osiedla Manhattan. Jak czytamy na stronie jak czytamy wypowiedź Alfreda Wagnera, zastępcy dyrektora Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz prezesa Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, pełnia sezonu turystycznego to dobry moment, by przypomnieć, że Wrocław to nie tylko rynek i Ostrów Tumski i inne wielowiekowe zabytki, ale także fascynacja architekturą powojenną i współczesną. Ta trasa Perły Architektury, tak jak wspomniałam, obejmuje 30 intrygujących powojennych wrocławskich obiektów. Mieszkańcy i turyści, których zaintryguje właśnie ta wystawa, będą mogli zaplanować dalsze zwiedzanie dzięki uruchomionej w stronie internetowej projektu.
0: I ostatnia informacja w dzisiejszym przeglądzie prasy?
1: A ostatnia informacja to taka kończąca się dobrze, a mogła się zakończyć źle.
0: To teraz ty mnie zaintrygowałaś.
1: Mieszkaniec południowych Włoch przez roztargnienie niemal stracił fortunę życia. Zwycięski kupon na 1 000 000 euro wrzucił do śmietnika. Jednak dzięki błyskawicznej akcji pracowników przedsiębiorstwa zajmującego się oczyszczaniem miasta, los udało się odnaleźć wśród tony odpadów. Wszystko rozegrało się na właśnie południu Włoch w mieście Bitonto. Rozegrał się scenariusz właśnie rodem z filmu sensacyjnego o całej mężczyzna, który właśnie wygrał 1 000 000 euro w grze liczbowej. Przez nieuwagę wrzucił ten swój zwycięski kupon do pojemnika i zamiast świętować rozpoczął dramatyczny wyścig z czasem. Szef firmy, która właśnie sprząta, podsumował całą operację i nie krył radości i żartobliwie skomentował, że szczęście nie śmierdzi, nawiązując do łacińskiego powiedzenia, pieniądze nie śmierdzą. I jak dodał bohater tej historii, to człowiek niebywale szczęśliwy, bo wygrał fortunę, ale też wyjątkowo pechowy, bo niemal ją stracił. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło. Trzeba patrzeć dwa razy, co się wyrzuca do śmieci.
0: Oj, tak, ale powiem ci, że ja to bym chciała mieć takie szczęście jak ten pan, bo na przykład, gdy w szkole były sprawdziane i ja chciałam ściągać...
1: Wyrzuciłaś do kosza sprawdzian?
0: Nie, ale jak chciałam ściągać, nie, to jakoś tak, czy strzelałam chociażby, to nigdy mi nie wychodziło strzelanie. Lepiej było się nauczyć po prostu i dobrze wtedy odpowiedzieć.
1: No widzisz, ale że tak się przyznałaś do ściągania. No, od tej strony Natalia cię nie znałam.
0: No widzisz, jakich rzeczy można się dowiedzieć na antenie Radia Rodzina. My już teraz kończymy przegląd prasy. Bardzo serdecznie dziękuję ci, Ilona, za to przedstawienie tych informacji.
1: Dziękuję i dla państwa pięknego dnia. Nie zapomnijmy o nawadnianiu, nakryciach głowy i krem z filtrem obowiązkowo.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dziewiąta 9:30 już na zegarach, a przed nami nasz filmowy gość, który opowie nam o tym, co w sierpniu ciekawego będziemy mogli zobaczyć na dużych ekranach.
2: Dzień dobry, tutaj Olga z Multikina i chciałabym bardzo serdecznie Państwa zaprosić już w następnym tygodniu. Zacznijmy od ulubionych wydarzeń w naszym kinie. 11 sierpnia w ramach Kina na Obcasach zagramy przedpremierowo pokaz filmu Tylko jedna noc. Jest to opowieść o ludziach, którzy od życia chcą czegoś więcej, czy odnajdą w końcu to, czego pragną najbardziej na świecie, a zgodnie z tradycją naszego cyklu dla uczestników będą czekały torby pełne niespodzianek od naszych sponsorów już przed seansem, a później tylko i wyłącznie dobry film. Z nadchodzących premier na pewno coś Państwo znajdą dla siebie. Mamy film na przykład jak Koniec ulicy Dębowej. Jest to pełen napięcia thriller, science fiction, który łączy tajemnicę, niepokój i walkę o przetrwanie w zupełnie nieznanym świecie. To film, który wciąga swoją zagadką i sprawia, że do samego końca trudno przewidzieć, co wydarzy się dalej. Następną moją propozycją są Historie równoległe. To jest intrygujący dramat, pełen tajemnic, który skłania do refleksji nad tym, jak łatwo fikcja może wpłynąć na prawdziwe życie. A z kultowych filmów na ekranie ponownie zobaczymy Powrót do przyszłości, kultowy science fiction z dużą dawką humoru i niezapomnianych przygód, gdzie Marty McFly przynosi się w czasie i musi zrobić wszystko, by naprawić bieg wydarzeń oraz wrócić do swojej rzeczywistości. Jest to ponadczasowa historia, która od lat zachwyca kolejne pokolenia widzów. A jeśli po podróży w czasie mają Państwo ochotę na mocniejsze emocje, to warto wybrać się na Terminatora z 1984 roku. Znany wszystkim Arnold Schwarzenegger wciela się w bezwzględnego cyborga wysłanego z przyszłości, a pełna akcja i historia napięcia na stale zapisała się w historii kina. No a po takiej dawce emocji mam też propozycję na coś lżejszego, film Zaplątani, którzy tutaj wydaje mi się, że większość osób może kojarzyć, bajka Disneya pełna uroku, animacja o Rapunzel, która po raz pierwszy opuszcza swoją wieżę i wyrusza z niewzykłą przygodę, piękna oprawa, wpadające w ucho piosenki i ciepła opowieść o marzeniach sprawią, że to będzie doskonały wybór dla widzów w każdym wieku. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że do zobaczenia.

0: Troszeczkę o filmowych kawałkach sobie już powiedzieliśmy na naszej antenie, a ja chciałam przypomnieć o tym, że cały czas możecie wziąć udział w naszym konkursie, w którym do zdobycia są podwójne wejściówki do Multikina na dowolny seans. A żeby zdobyć takie wejściówki, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, który film zasługuje na obejrzenie na wielkim ekranie przynajmniej raz w życiu i dlaczego. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Ja w dalszym ciągu zapraszam do udziału w naszej radiowej zabawie.
1: Poranna kawa z Radiem Rodzina.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Tu Radio Rodzina.

Powiedzieliśmy o tym, że należy unikać słońca i pić wody, ale równie ważne jest to, by nie nagrzewać organizmu dodatkowo chociażby swoim ubiorem, więc podczas upałów należy wybierać jasne, przewiewne ubrania, które wykonane są z naturalnych materiałów. Na przykład sprawdzi się tutaj bardzo dobrze len. Dzięki tym ubraniom organizm łatwiej oddaje ciepło, a my czujemy się nawet bardziej komfortowo, nawet podczas właśnie wysokich temperatur.

0: Nocne uderzenie Rosji na Kijów i akcja ratownicza. Szansa na otwarcie cieśniny Ormus. Zagrożenie pożarowe w lasach. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ratownicy przeszukują gruzy po nocnym uderzeniu Rosjan na Kijów i obwód kijowski. Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. Tomasz Orchowski.
1: Syreny alarmowe zawyły w Kijowie po północy. Rosjanie wzięli na cel między innymi magazyny. To kolejne krwawe uderzenia na ukraińską stolicę w ostatnich dniach. Rosjanie ponad dwukrotnie zwiększyli liczbę wykorzystywanych rakiet. Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem. Ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie.
2: Życia ludzi.
1: Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów od miesięcy apeluje o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów obrony Patriot.
0: Tymczasem Ukraina zaatakowała kolejny obiekt największej w Rosji platformy e-commerce, uszkadzając centrum logistyczne niedaleko Tuły. To kolejne w ostatnich tygodniach uderzenie w infrastrukturę tej firmy. Ceny ropy na światowych rynkach spadają już trzeci dzień z rzędu. Inwestorzy liczą, że uda się odblokować strategiczną cieśninę Ormus, przez którą transportowana jest ropa z Bliskiego Wschodu. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział, że już jutro cieśnina zostanie otwarta. Jest na to duża szansa, mówi Trump. Jeśli rozmowy Iranu z USA zakończą się sukcesem, paliwo może być łatwiej dostępne, a ceny na stacjach zapewne przestałyby rosnąć.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Codziennie w Polsce wybuchają 24 pożary lasów. To obecna średnia. Od początku roku wybuchło 1300 pożarów więcej niż w tym samym okresie rok temu. Za większość pożarów odpowiada człowiek. Sytuację dodatkowo pogarszają susza i upały, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
4: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce. I w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. Niestety, 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
0: Na ochronę przeciwpożarową lasy państwowe przeznaczają ponad 150 milionów złotych rocznie. Po ostatnich incydentach z udziałem rosyjskich rakiet służby przypominają o sygnałach alarmowych. Warto mieć świadomość, co oznaczają, wyjaśnia ta Gołębiowska, rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej.
5: W Polsce obowiązują dwa rodzaje sygnałów alarmowych.

0: ogłoszenie alarmu, ciągły modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty, odwołanie alarmu, ciągły jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty. Jeżeli usłyszysz dźwięk alarmu, nie panikuj. Słuchaj komunikatów, oficjalnych kanałów, służb i organów państwa. Skorzystaj z poradnika bezpieczeństwa i bądź przygotowany do ewakuacji. Przygotuj najpotrzebniejsze rzeczy, dokumenty, lekarstwa.
1: W niektórych gminach, powiatach i województwach wykorzystywane są także inne sposoby informowania ludności, na przykład wiadomościami SMS poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadomienie od domu do domu.
2: Otworzyłam przed chwileczką okno, by sprawdzić, jak jest na dworze i natychmiast je zamknęłam, a to dlatego, że jest tak gorąco, co prawda 27 stopni na termometrach, ale w odczuciu już ponad 30 pełnia słońca, no i będzie jeszcze tylko cieplej, do 37 stopni dziś, więc jeżeli wychodzicie z domu, pamiętajcie o tym, żeby wziąć coś na głowę, krem z filtrem, dużo się nawadniać i dobrze, a także okulary przeciwsłoneczne się przydadzą.
3: Radio Rodzina.
4: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Witam Was serdecznie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Przypominam Wam nieśmiało o naszym konkursie, w którym dziś do zdobycia są podwójne wejściówki do Multikina na dowolny seans. Jeżeli chcielibyście powalczyć o takie wejściówki, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, który film zasługuje na obejrzenie na wielkim ekranie przynajmniej raz w życiu i dlaczego. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem Rodzina. Ja tylko dodam, że już teraz również muzycznie i filmowo rozpoczniemy tę godzinę.

Już teraz na antenie Radia Rodzina przed nami kawałek, myślę, z kultowego filmu, z kultowego musicalu Grease, czyli kawałek You're the One That I Want, który został napisany i wyprodukowany przez Johna Farrara w 1978 roku. I ten utwór wraz z singlem Hopelessly Devoted to You został specjalnie stworzony dla Olivia Newton-John. A co ciekawe, reżyser początkowo wcale nie był przekonany do tego utworu, ponieważ miał on wrażenie, że on nie będzie dobrze współgrał z resztą ścieżki, jednakże myślę, że singiel ten na stałe wpisał się na taką listę najlepszych hitów filmowych, a więc już teraz Olivia Newton-John i John Travolta w kawałku You're the One That I Want z filmu Grease na antenie Radia Rodzina.

Gdy mówimy o muzyce filmowej, tutaj oczywiście nie może zabraknąć też polskich piosenek czy kompozycji instrumentalnych, bo jest wiele takich, które były naprawdę wybitne, chociażby tutaj Polonez z pana Tadeusza Wojciecha Kilara, czy Walc z Nocy i Dni, to tylko takie dwa przykłady, ale są też takie utwory, które mi osobiście, choć były w filmach czy w serialach, kojarzą się z wakacjami i z dzieciństwem. Pamiętam, jak gdy byłam mała i w tej wakacyjnej przerwie od szkoły zawsze wstawałam rano, żeby obejrzeć Przygody Tolka Banana. Nie wiem, co takiego w sobie miał i ma ten serial, że zawsze co lato wstawałam rano, żeby jak najszybciej z rana być przy tym telewizorze i oglądać właśnie Przygody Tolka Banana. No i właśnie ta balelada o Tolku Bananie z muzyką Jerzego Matuszkiewicza, a także i słowami Jacka Cygana, ma coś w sobie, że przypomina mi właśnie tamte czasy, tamte właśnie wakacyjne dni. Już teraz właśnie balelada o Tolku Bananie na naszej antenie.

Niezmiennie chciałam wam przypomnieć o naszym dzisiejszym konkursie, który polega na tym, że musicie odpowiedzieć na pytanie, który film zasługuje na obejrzenie na wielkim ekranie przynajmniej raz w życiu i dlaczego. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina i do zdobycia są podwójne zaproszenia do Multikina na dowolny seans. A żeby was tak bardziej zainspirować, no to chciałam wam opowiedzieć o filmie, który ja bym bardzo chętnie obejrzała na dużym ekranie. Dla mnie jest to komedia, ponadczasowa polska komedia Sami swoi Sylwestra Chęcińskiego, do której zawsze chętnie wracam i choć oglądałam ją już wiele razy, to zawsze śmieję się tak samo. Na dużym ekranie myślę, że jeszcze lepiej będzie widać klimat tego filmu, no a kultowe dialogi i zabawne sprzeczki Kargula z Pawlakiem będą wywoływały śmiech z pewnością całej sali. Sami swoi to bez dwóch zdań część polskiej kultury i myślę, że warto byłoby zobaczyć na własne oczy w kinowej atmosferze chociaż raz w życiu ten film, więc jeżeli chcielibyście zdobyć, przypominam o naszym konkursie, jeżeli chcielibyście zdobyć podwójne wejściówki do Multikina, no to odpowiadamy na pytanie, który film zasługuje na obejrzenie na wielkim ekranie przynajmniej raz w życiu i dlaczego. 7148, poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina.

Co powiecie na małą podróż w czasie? Jeśli nie macie nic przeciwko, no to zabieram was do 1582 roku. No bo wyobraźcie sobie, kładziecie się spać 4 października i budzicie się 15. Tak właśnie wyglądało to w 1582 roku dla milionów ludzi w Europie. No ale możemy zapytać, skąd wzięły się te brakujące 10 dni, bo ewidentnie tutaj tylu brakuje. Otóż słuchajcie, przez ponad 1000 lat Europa używała kalendarza juliańskiego, który zakładał, że rok ma dokładnie 365,25 dnia. Problem w tym, że Ziemia okrąża Słońce w 365,2422 dnia, a ta różnica wynosi zaledwie 11 minut rocznie. Jest tak mała, że przez długi czas nikt tego naprawdę nie zauważał. Ale 11 minut rocznie przez 1257 lat to już 10 dni. Kalendarz coraz bardziej rozjeżdżał się więc z rzeczywistością. No i tutaj dla Kościoła był to problem, ponieważ Wielkanoc miała być obchodzona zawsze po równonocy wiosennej. A równonoc w kalendarzu zaczęła wypadać coraz wcześniej niż w rzeczywistości. No i rozwiązanie było radykalne. No i tutaj pojawia się nam papież Grzegorz XIII, który po prostu wykreślił te 10 dni i wprowadził nowy, poprawiony kalendarz. Tak w 1582 roku powstał kalendarz gregoriański, którego używamy to do dziś. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Nie wszystkie kraje wprowadziły kalendarz gregoriański jednocześnie. Na przykład Polska zrobiła to od razu. A Wielka Brytania dopiero w 1752 roku, Rosja w 1918 roku, a Grecja w 1923 roku. Tam, właśnie w Grecji, ludzie poszli spać 16 lutego i obudzili się 1 marca. No i tak wychodzi na to, że w trakcie tej reformy sąsiadujące ze sobą kraje żyły dosłownie w różnych datach, bo na przykład między Polską a Holandią była przez pewien czas 10-dniowa różnica. A my tę czasową różnicę już teraz zniwelujemy i powrócimy do naszych czasów. I także muzycznej strony Radia Rodzina.

0: trzylatka zaatakowana przez psa w Małopolsce. Przypominamy, ważna data w M-Obywatelu, warto dziś się zalogować. Papież z przesłaniem do rycerzy Kolumba. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Pies zaatakował 3-letnie dziecko w Małopolsce. Wczoraj wieczorem w Maszkienicach koło Brzeska dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych. Nagle doszło do tragedii, mówi Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
1: Dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
0: Ugryzł bardzo dotkliwie. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń twarzy, helikopter zabrał ją do szpitala, a policja wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość, nic więcej nie musicie robić.
0: Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. Papież zaapelował do zakonu rycerzy Kolumba, największej katolickiej organizacji charytatywnej. Bądźcie prorokami harmonii w epoce podziałów. O szczegółach Piotr Kowalczuk.
3: Papież skierował wideo przesłanie do uczestników najwyższej konwencji zakonu, która odbywa się w Denver, Colorado. Nawiązał do tematu spotkania: w jedności jesteśmy jednością. Zachowanie jedności często nie jest łatwe i nie można jej uważać za oczywistość. Trzeba ją aktywnie pielęgnować poprzez szczery i pokorny dialog. Papież wskazał, że w czasach naznaczonych podziałami i ostrą retoryką istnieje ogromna potrzeba proroków harmonii i pojednania.
0: Na zakończenie Leon XIV przekazał uczestnikom najwyższej konwencji życzenia owocnych obrad. Następnie udzielił błogosławieństwa apostolskiego wszystkim członkom rycerzy Kolumba i ich rodzinom.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Komornik zajął konta zadłużonego wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Częstochowie. W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku strata wyniosła prawie 42 miliony złotych. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, któremu podlega placówka, zażądał tymczasem zwolnienia z egzekucji konta obsługującego dotacje z Krajowego Planu Odbudowy. Odrębnie szpital złożył skargę na komornika. Do 15 sierpnia szpital ma przedstawić plan naprawczy.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś możemy się spodziewać nawet 37 stopni na termometrach we Wrocławiu. W tym momencie mamy już ich prawie 30, a w odczuciu ponad 30. Także pamiętajcie o dobrym nawadnianiu się. Też o tym, by sprawdzać. Jeżeli wiecie, że gdzieś obok was mieszka ktoś starszy, to sprawdźcie po prostu, jak się czuje ta osoba. I też pamiętajcie o tym, żeby zabierać coś na głowę przed wyjściem.
6: Reklama.
7: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w

0: niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
1: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
2: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
3: Nie mam prawka.
2: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
3: Brzmi super. Dzięki.
2: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka. Reklama.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: Witajcie po godzinie 11:00. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Cały czas możecie jeszcze zdobyć zaproszenie, podwójne zaproszenie do Multikina. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, który film zasługuje według was na obejrzenie na wielkim ekranie przynajmniej raz w życiu i dlaczego. Swoje odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem Rodzina. A my już teraz rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem Rodzina i rozpoczniemy ją na jednej z dzikich plaż.

Usłyszeliśmy kolejny z filmowych hitów, kawałek Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. No a skoro usłyszeliśmy kawałek filmowy, to myślę, że możecie się domyślić, co chciałam wam teraz powiedzieć, bo chciałam oczywiście przypomnieć o naszym dzisiejszym konkursie. Mamy dla was bilety, podwójne wejściówki do multikina na dowolny seans. Jeżeli więc chcielibyście zdobyć takie zaproszenia, wystarczy, że odpowiecie na jedno pytanie. Który film zasługuje na obejrzenie na wielkim ekranie przynajmniej raz w życiu i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Ja już teraz zapraszam was do udziału w naszej radiowej zabawie.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Słuchajcie, już teraz przychodzę do was z pewną ciekawostką, a mianowicie jest taka wyspa na Ziemi, która co 6 miesięcy zmienia państwo. Przez pół roku należy ona do Hiszpanii, a przez kolejne pół roku należy do Francji. Jest to tak zwana wyspa Barżantów, która leży na granicy właśnie Francji i Hiszpanii. Ma ona zaledwie około 200 metrów długości, ale jest jedynym miejscem na świecie, które jest zarządzane w taki sposób. Jest to tak zwane kondominium, czyli terytorium należące jednocześnie do dwóch państw. Francja i Hiszpania, tak jak powiedziałam, zarządzają nią więc naprzemiennie, a historia tego miejsca sięga XVII wieku. To właśnie tutaj, w 1659 roku, negocjowano pokój kończący wojnę pomiędzy Francją a Hiszpanią, znany jako pokój pirenejski. Wkrótce potem spotkali się tam także król Francji Ludwik XIV i król Hiszpanii Filip IV, aby potwierdzić porozumienie i ustalić królewskie małżeństwo. Oficjalny status wspólnego terytorium potwierdzono w traktacie z Bayonne w 1856 roku, a dziś wyspa nie ma mieszkańców i jest też zamknięta dla turystów, pozostając głównie symbolem historycznej współpracy między Francją i Hiszpanią.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jedenasta 33 już na zegarach. Niedługo rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz zapraszam Was do zgłaszania swoich intencji. 71 322 2022. Na ten telefon można dzwonić od 11.45, a jeżeli chcecie przekazać intencje SMS-ami, można to zrobić właśnie również i w ten sposób. 71 48, poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Wybiła 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22. Cały czas też możecie przysłać intencje SMS-owe 71 48. Poprzedzamy treści wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy na linii pierwszą naszą słuchaczkę. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkodle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Dziękuję Bogu za wszystkich słuchaczy i pracowników Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie z Panem Bogiem.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, mówi Barbara. Ja chcę dziękować Matce Przenajświętszej za wszystkie łaski, jakie otrzymujemy przez jej wstawiennictwo. Proszę Cię również, Maryjo, nigdy nas nie opuszczaj, chociaż nasze serca nie zawsze są zgodne z Twoją wolą. Bądź z nami zawsze, kieruj naszymi umysłami i sercami w całej naszej rodzinie. Potrzebujemy Twojej pomocy. Dla zmarłych proszę o niebo. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje wypowiedziane na naszej antenie. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

0: tym momencie na naszej antenie mamy już teraz pierwszego radiosłuchacza. Halo, halo, szczęść Boże, słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, dzisiaj moja rodzina najbliższa, czyli syn Darek i synowa Dorota, świętują 42. rocznicę małżeństwa. Dzięki Panu Bogu za te lata dla nich i dla całej mojej rodziny. I proszę bardzo o modlitwę, o błogosławieństwo dla nich i dla całej mojej rodziny na wszystkie następne lata. I proszę także o wspólną modlitwę w intencji wszystkich zmarłych z naszych rodzin i o błogosławieństwo dla mojej ukochanej redakcji Radia Rodzina. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon, za wszystkie intencje, które oczywiście polecamy w modlitwie. Ja przypomnę, że trwają intencje i możemy je zgłaszać na dwa sposoby. SMS-owo 7148 poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje, albo telefonicznie 71 322 20 22. Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, czy może chciałam prosić o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Polecamy ją w modlitwie.

0: Na linii jest już z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja chciałam prosić o modlitwę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej i dla dusz w czyściu cierpiących. Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie, a świat wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i pracowników Radia Rodzina oraz wszystkich pielgrzymów podążających na pieszo do Częstochowy, a szczególnie z diecezji świdnickiej, diecezji wrocławskiej. Niech bezpiecznie dotrą do tronu Matki Bożej. Pozdrawiam serdecznie i życzę błogosławionej środy. Niech Matka Boża pomocy nieustającej pomaga nam wszystkim nieustannie. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
0: Bóg zapłać za telefon, Bóg zapłać za te intencje. My również pozdrawiamy, a intencje oczywiście polecamy w modlitwie.

0: Już teraz mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Bardzo proszę o modlitwę w intencji osób, którzy są bardzo chorzy albo samotnieni w domach pomocy społecznej, w zakładach opieki leczniczej, czy tych, którzy konają teraz, żeby Bóg pozwolił im zrozumieć sens swojego cierpienia i otoczył ich opieką. Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za tą intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie. Pozdrawiamy serdecznie.

Pomódlmy się też w intencjach, które napływają do nas drogą SMS-ową o nawrócenie córek i jedność w rodzinie. W tej intencji modli się Dorota. Za Jarosława w drugą rocznicę śmierci, aby uzyskał życie wieczne. W tej intencji prosi żona. Proszę o modlitwę, o deszcz dla rolników i nie tylko.

0: Mamy kolejnego radiosłuchacza na naszej linii. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałbym się pomodlić o intencji potomstwa. Dziękuję bardzo.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję, którą oczywiście polecamy w modlitwie.

Pomodlmy się również o radość życia wiecznego dla Izabeli, Heleny, Małgorzaty, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące. Naszym modlitwom polećmy też, polećmy też oczywiście pielgrzymów, którzy są w trasie na Jasną Górę. Módlmy się o wszelkie łaski dla nich, a także o bezpieczne dotarcie do Pani Jasnogórskiej. Pomódlmy się również o życie wieczne dla dziadków Jana i Mariana, a także wszystkich zmarłych z rodziny. Proszę o łaskę uzdrowienia i zatrzymania rozwoju choroby babci Heleny. Prosi o to słuchaczka.

0: Ogłoszenie. Ogłoszenie.
1: Niech będzie.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
3: Za małe problemy techniczne przepraszamy. Już teraz rozpoczynamy modlitwę Anioł Pański.

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Módlmy się też w intencji wszystkich żyjących, a w szczególności w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich przyjaciół i słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Przed nami dzień ekstremalnych upałów. Służby rozbiły polsko-czeski gang narkotykowy. Powiemy też o 70. rocznicy ślubów jasnogórskich. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Przed nami kulminacja fali upałów. W większości regionów obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski, gdzie służby meteo nie wykluczają nawet 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
1: Nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie, podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
1: Miejscami mogą występować gwałtowne burze. Upały zaczną ustępować w piątek.
0: Zmieniamy temat. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy 16 dzieci, które przebywały na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim, doznało silnego zatrucia. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co się wydarzyło. Jedzenie sprawdzi sanepid. Polsko-czeski gang narkotykowy rozbity. Służby namierzyły grupę przestępczą związaną ze środowiskami pseudokibiców. Jak mówi komisarz Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji, w ramach międzynarodowej współpracy zatrzymano w sumie 24 osoby.
3: Zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz steroidów anaboliczno-androgennych, a na terenie Belgii zlikwidowano nielegalne laboratorium produkujące klefedron. Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych, a w Belgii przejęto kolejne 167 kg gotowego klefedronu.
0: Polskie śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W tym roku przeżywamy 70. rocznicę ślubów jasnogórskich. Były one poprzedzone nowenną, przygotowującą do odrodzenia naszego narodu, a jednocześnie umocnione cierpieniem i modlitwą wielkiego prymasa tysiąclecia, o czym przypomina przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Tadeusz Wojda zachęca jednocześnie do duchowych przygotowań do tego wydarzenia.
5: Warto wspomnieć te wydarzenia, warto o nich pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy dzieje się tak wiele zła w naszym kraju, kiedy jest tyle podziałów, tyle różnych trudności. Powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy szczególnie za pośrednictwem przez orędownictwo wielkiego prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich.
0: W wielu polskich diecezjach trwa nowenna przygotowująca do obchodów rocznicy ślubów jasnogórskich. Uroczystości jubileuszowe odbędą się 26 sierpnia na Jasnej Górze w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i będą połączone z dorocznym odpustem.
6: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dziś te temperatury będą jeszcze nam rosły, że tak mniej więcej do godziny 17, kiedy to będzie miało miejsce 37 stopni na termometrach. Jeżeli chodzi natomiast o jutrzejszy dzień, jutro 27 stopni we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku nawet tak do 29 stopni. Jutro też deszczowo i burzowo. Zagrzmieć może praktycznie w większości miejsc w naszym województwie.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dziś w Radiu Rodzina mamy dla Was bilet do multikina i tak się składa, że jedna z naszych słuchaczek przysłała bardzo ciekawą odpowiedź o tym, jaki film trzeba raz w życiu przynajmniej zobaczyć na dużym ekranie. Z nami na antenie jest pani Lila. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Lilo, odpowiedzi może być naprawdę wiele. Ja sama tutaj tak chciałam zainspirować Was, naszych słuchaczy. No i podam swój film, jaki chciałabym, czy jaki uważam, że powinien każdy raz w życiu zobaczyć na dużym ekranie. A jaki jest film, o którym Pani nam napisała?
2: Więc tak, jeśli chodzi o kino, rzadko chodzę do kina, bardzo rzadko. Natomiast bardzo mnie wciągnęły filmy z holenderskim muzykiem, maestro André Rie, który co pół roku ma koncerty u siebie. Te koncerty są nagrywane w Maastricht i te koncerty są transmitowane w kinach. To jest retransmisja tych koncertów. Koncerty są piękne. Większość to jest muzyka strausowska, ponieważ to jest André Rie, maestro i jego orkiestra strausowska. Oni jeżdżą po całym świecie. Na każdym koncercie jest bardzo dużo osób. Tysiące z różnych krajów przyjeżdżają, żeby posłuchać i obejrzeć to widowisko. Te filmy są nakręcane latem i są też nakręcane zimą, gdzie na przykład było gwiazdka z André Rie, były jego urodziny, które były transmitowane ze statku, gdzie obchodził te urodziny. No jest to coś pięknego. Muzycy, artyści, jest trzech tych śpiewaków platynowych. Jeden jest z Tasmanii, jeden jest z Węgier i jeden jest z Belgii. Są artystki, cztery solistki, jedna ze Stanów. Także no, warto tego posłuchać. I człowiek, który jest w kinie, widz, czuje się jakby był na koncercie. Wszyscy się tam pięknie bawią, śpiewają, tańczą, płaczą. No bo te melodie niektóre są piękne. Także polecałabym, teraz będzie koncert właśnie letni z Maastricht i u nas we Wrocławiu będzie wyświetlany w Magnolii, na placu na placu Grunwaldzkim i w Horyzonty.
1: Na Kazimierza Wielkiego. Tak, myślę, że na pewno jest to takie wielkie przeżycie usłyszeć taki koncert, taką muzykę właśnie siedząc na kinowej sali, same te efekty dźwiękowe. Myślę, to zupełnie inny odbiór niż w domu.
2: Tak, prowadzi to Polka Maja Jasińska, która gra tam na flecie podłużnym. No i człowiek siedząc w kinie czuje się tak, jakby tam był. Reaguje brawami, wstawaniem, jest fala i tak dalej. Także polecałabym chociaż raz, żeby słuchacze, jeśli mogą, poszli na taki film.
1: No dobrze, to bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź. Oczywiście bilety do multikina trafiają w Pani ręce.
2: Dziękuję bardzo.
1: Proszę się nie rozłączać, pozostać przy telefonie, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.
2: Dziękuję bardzo.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

Dzień dobry, dziś jest 5 sierpnia. Do końca roku pozostaje 148 dni. W 1858 roku zakończono kładzenie pierwszego transatlantyckiego kabla telegraficznego. Łączył on Amerykę Północną z Europą, skracając do kilku minut czas potrzebny na dostarczenie wiadomości między nimi. W 1872 roku założono Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki. Zgromadzenie liczy około 15 tysięcy sióstr, działających w 89 krajach świata. W Polsce zgromadzenie jest podzielone na dwie inspektorie. Warszawską z siedzibą w Łomiankach koło Warszawy i wrocławską. Siedziba zgromadzenia we Wrocławiu mieści się przy ulicy Świętej Jadwigi 11. Rok 1944 był piątym dniem powstania warszawskiego. Batalion Zośka wyzwolił obóz Gęsiówka i uwolnił około 350 więźniów pochodzenia żydowskiego. Rozpoczęła się rzeź woli.

0: Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: Miejscami mogą występować gwałtowne burze. Upały zaczną ustępować w piątek.
2: Zmieniamy temat. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy 16 dzieci, które przebywały na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim, doznało silnego zatrucia. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co się wydarzyło. Jedzenie sprawdzi sanepid. Polsko-czeski gang narkotykowy rozbity. Służby namierzyły grupę przestępczą związaną ze środowiskami pseudokibiców. Jak mówi komisarz Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji, w ramach międzynarodowej współpracy zatrzymano w sumie 24 osoby.
3: Zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz steroidów anaboliczno-androgennych, a na terenie Belgii zlikwidowano nielegalne laboratorium produkujące klefedron. Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych, a w Belgii przejęto kolejne 167 kg gotowego klefedronu.
2: Polskie śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: W tym roku przeżywamy 70. rocznicę ślubów jasnogórskich. Były one poprzedzone nowenną, przygotowującą do odrodzenia naszego narodu, a jednocześnie umocnione cierpieniem i modlitwą wielkiego prymasa tysiąclecia, o czym przypomina przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Tadeusz Wojda zachęca jednocześnie do duchowych przygotowań do tego wydarzenia.
5: Warto wspomnieć te wydarzenia, warto o nich pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy dzieje się tak wiele zła w naszym kraju, kiedy jest tyle podziałów, tyle różnych trudności. Powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy szczególnie za pośrednictwem, przez orędownictwo wielkiego prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich.
2: W wielu polskich diecezjach trwa nowenna przygotowująca do obchodów rocznicy ślubów jasnogórskich. Uroczystości jubileuszowe odbędą się 26 sierpnia na Jasnej Górze w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i będą połączone z dorocznym odpustem.
6: Już teraz czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to te temperatury, takie maksimum nastąpi między godziną 14 a 16 i noc również czeka nas ciepła, jak nie gorąca, bo słuchajcie, temperatury bardzo powolutku będą spadały, tak mniej więcej do 20 stopni, tyle jutro o 4 nad ranem. A jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, jutro dość burzowo, ale i 27 stopni we Wrocławiu.
7: Radio Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Dzisiaj dzień trzeci pielgrzymki. Wyszliśmy bardzo wcześnie, bo o 5:30 z naszego miejsca noclegowego, bardzo wygodnego, taka zieloniutka trawa na Podzamczu. To bardzo dzisiaj długi dzień, bo ponad 34 km podzielony na 5 odcinków i każdy odpoczynek jest dla nas ważny, ponieważ ten trud pielgrzymkowy trzeciego dnia jest o tyle trudny, że wielu pielgrzymów mówi tak: jeśli przejdę trzeci dzień, to już dojdę na Jasną Górę. Bo pierwszego dnia było tak właśnie łatwiej, drugi dzień było pierwsze zmęczenie, no i teraz właśnie ten dzisiejszy trzeci dzień. Bardzo piękna msza święta w Bierutowie, w kościele świętej Katarzyny, i tam na czele z księdzem proboszczem Bartoszem bardzo mieszkańcy nas ugościli. Było to bardzo miłe i wzruszające. Dochodzimy dzisiaj do Namysłowa na nowy nocleg. Mam nadzieję, że pielgrzymom się spodoba, bo bracia kwatermistrzowie przygotowali, oczywiście we współpracy z panem burmistrzem, z urzędem gminy, nowe miejsce noclegowe, które tak naprawdę, tak myślę, że będzie bardzo, bardzo luksusowe i pielgrzymom się spodoba.
2: Są to na pewno duchowe rekolekcje, ale też ogromne przedsięwzięcie logistyczne.
1: Tak, to prawda, ale od lat w pielgrzymce uczestniczą w służbach osoby mające talenty organizacyjne, sprawdzone. Rozumiemy się, można powiedzieć, czasami bez słów, tak patrząc szeroko. Tak, to jest ciekawe wydarzenie, powiem, no, duża miejscowość, małe miasteczko jest non-stop w ruchu. No i jak przy małym miasteczku, muszą być zapewnione podstawowe sprawy do funkcjonowania i toalety, i żywność, i oczywiście pomoc medyczna, i noclegi. I ta lista jest długa. To wszystko pielgrzymom trzeba zapewnić po to, żeby oni bezpiecznie z noclegu na nocleg docierali, ale przede wszystkim na Jasną Górę.
2: Księże przewodniku, jak byśmy opisali grupę, która w tym roku idzie na Jasną Górę? Widzę tutaj bardzo dużą różnorodność kościoła.
1: Tak, i to jest właśnie pielgrzymka. Od najmłodszych, maleńkich dzieci na rękach rodziców, przez dzieci w wózkach, przez ludzi dorosłych, oczywiście młodzież, która jest teraźniejszością kościoła, i młodsza młodzież, i akademicka. W ogóle ja tak dzisiaj, patrząc z pozycji tutaj prezbiterium, bardzo rzucały się rodziny z wózkami. Takie rodziny, nie że jedno czy dziecko, ale dwoje, troje, czworo, prawda? I to bardzo tak podnosi. To dzisiaj każdy z nas to widzi, że Kościół to jest małżeństwo, rodzina, to są szczęśliwe domy i my jesteśmy takim domem wędrującym właśnie na pielgrzymce, także bardzo się z tego cieszę. Pozdrawiam serdecznie ksiądz Tomasz Płukarski, przewodnik pierwszej pielgrzymki wrocławskiej.
3: Mi pielgrzymka bardzo pomaga przeżyć każdy dzień życia, bo jest obrazem życia. Słabniemy, nabieramy sił, upadamy, a siłą pielgrzymki jest wspólnota. Bo ci, którzy są mocniejsi, nie są tych, którzy są słabsi, ale jutro może być na odwrót i to jest właśnie siłą wspólnoty, że niesiemy się wzajemnie.
2: Jak siostra odbiera tegoroczne hasło?
3: Uczniowie misjonarze to hasło też całego kościoła. Uczniowie misjonarze to ci, którzy wchodzą na górę, towarzyszą Jezusowi, aby być posłani. Więc słuchamy słowa siebie nawzajem i dajemy się posyłać Jezusowi wszędzie, gdzie żyjemy. Na co dzień.
2: Czy jakaś wyjątkowa posługa siostrze towarzyszy? Ja tu wiem, że jest to na przykład posługa muzyczna, a proszę nam o niej opowiedzieć.
3: No ja śpiewam w grupie pierwszej, pokutnej, śpiewam na przykład godzinki, prowadzę, współprowadzę z księdzem przewodnikiem liturgię godzin i też dzielę się swoim doświadczeniem wiary, słowem, przeżywaniem Ewangelii, ale nade wszystko chcę modlić się w intencjach, które w tym roku niosę w sercu. Jest to nasza diecezja, by te wszystkie postanowienia synodu, które przeżyliśmy, stopniowo wchodziły w nasze życie, je przemieniały, i modlę się też za moje zgromadzenie zakonne. Siostra Maria Elżbietanka.

0: No jak brat ma na imię, w jakiej grupie idziemy?
1: Marek jestem, w grupie 21 katedralnej.
0: Coś więcej o sobie opowiesz nam, bracie?
1: No ja tutaj jestem parafianinem z katedry i jeżdżę na windą na tym wieży katedralnej. No i zapraszam bardzo, żeby wjechać i tam bardzo ładne są widoki. A polecam, bo tam z całego świata ludzie jeżdżą. Nawet nie wiedziałem, dopóki zacząłem jeździć, to nie wiedziałem, że tyle ludzi tak jest. Turystów i w ogóle takich po prostu pielgrzymów, nie? No, także idę. No fajnie, bo sol pielgrzymka to teraz bardziej mi się podoba. No żałuję, że nie byłem prędzej, nie? Jak dzieci były małe, teraz dzieci mają swoje dzieci. Także, no,
0: a teraz to... ktoś idzie z tobą, z rodziny?
1: No nie idzie właśnie, bo już żona już nie może, bo już po prostu nie ma siły. A syn, małe dziecko ma i nie może też. No ale myślę, że w przyszłym roku to się wybierzemy rodzinnie, nie? Syn synowy.
0: Ja widzę, bracie, że ty jesteś tutaj bardzo zapakowany. Masz duży ekwipunek.
1: Tak, no mam. Tak se staram wziąć takie podstawowe, ale jednak widać, że trzeba wziąć, nie? No ta woda podstawa, nie?
0: Na plecach.
1: A tu, to jest studio, no. No tak tutaj mnie już bracia tak upatrzyli, tak chodzę, nie?
0: Na pielgrzymce jest tak, że możemy się wymieniać. O to też trochę.
1: Tak, właśnie tak myślę, no właśnie. Także, ale śpiew, czy człowiek nie czuje tego zmęczenia, no. Także, no, bardzo fajnie.
0: Dobrej drogi.
1: No, dziękuję, z Panem Bogiem. No.
2: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Dziś trzeci dzień pielgrzymowania na Jasną Górę. Pielgrzymi przemierzają jeden z najdłuższych odcinków. My teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy, na jakim etapie trasy jest pielgrzymka. Ze mną na łączach telefonicznych jest ksiądz Zbigniew Kowal, przewodnik Grupy Czwartej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam.
1: Proszę księdza, na jakim etapie trasy jesteście w tym momencie?
2: Tak, jesteśmy po mszy świętej, więc za chwilę jeszcze trochę czasu na regenerację i ruszamy w dalszy etap. Dzisiaj mamy 5 etapów, więc przed nami jeszcze troszeczkę w słońcu, troszeczkę w cieniu. Cień jest dla nas bardzo zbawienny w tych temperaturach, ale optymizm i radość pielgrzymowania bardzo widoczny.
1: Powiedział ksiądz, że jesteście po mszy świętej. Msza święta miała miejsce w Bierutowie. Jakie miejscowości jeszcze dziś będziecie odwiedzali?
2: No dzisiaj naszym celem jest Namysłów, więc to jest dzisiejszy cel naszej pielgrzymkowej drogi na dzisiejszym etapie. A po drodze jeszcze miejscowości, które będziemy mijać i które nas bardzo gościnnie też witają. Na terenie naszej archidiecezji jeszcze diecezja opolska, to jest ten czas, kiedy jesteśmy bardzo gościnnie witani przez wszystkich, których mijamy po drodze.
1: Nad czym dziś szczególnie pochylacie się podczas modlitwy, mszy czy konferencji?
2: Dzisiaj w grupie mieliśmy konferencję na temat sakramentu bierzmowania, więc ostatnie dni to właśnie takie zatrzymanie się nad sakramentami stajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest, bierzmowanie, eucharystia. W naszej grupie takie też rozważania i próbujemy się zastanawiać nad tym, jak na co dzień żyć tymi sakramentami. Nie tylko w momentach, kiedy je przyjmujemy, ale w naszej codzienności, tam gdzie każdego dnia Pan Bóg nas posyła, gdzie mamy być też świadkami wiary. Pielgrzymkę przeżywamy też pod takim hasłem uczniowie, misjonarze, że właściwie te przestrzenie, do których Pan Bóg nas każdego dnia posyła, to są przestrzenie, w których mamy żyć naszą wiarą, sakramentem chrztu, sakramentem bierzmowania.
1: Każda z grup ma swój charakter i charyzmat. Jaka jest grupa czwarta?
2: No, grupa czwarta jest drugi rok z rzędu i jest właściwie w takim połączonym składzie. Będziemy razem z grupą siódmą, z grupą szóstą. Jest też w naszej grupie znaczek grupy 11 i 21. To takie połączone siły, trochę żartobliwie mówią o nas kombonianie, grupa combo, czyli taka połączona. Ze względu na trochę mniejszą ilość ostatnich lat pielgrzymów, to próbujemy też szukać jakichś nowych rozwiązań, żeby nam się razem dobrze szło. Więc myślę, że takim charyzmatem naszej grupy to jest jakaś komunia, jakaś jedność pomiędzy grupami, przynajmniej w tym składzie, w którym teraz pielgrzymujemy. Coś, co powinno być bliskie całemu Kościołowi.
1: Na pielgrzymce dzieje się wiele pięknych, wiele takich niespodziewanych sytuacji. Czy w czasie tych 3 dni do tej pory wydarzyło się coś, co szczególnie zapadnie księdzu w pamięć?
2: Myślę, że takich wydarzeń, pogoda jest chyba takim szczególnym dla nas znakiem i wyzwaniem. Tak pierwsza myśl to właśnie mi o tej pogodzie tak przychodzi, że na tych dwóch etapach to nie pamiętam takiego trudu pielgrzymowania. To z takich zewnętrznych rzeczy, ale już mieliśmy w tym roku, to była też taka nowość, o leśnicy, nabożeństwo pokutne wieczorem, możliwość dodatkowej tylko takiej w drodze spowiedzi, ale też zatrzymania się właśnie przy tym sakramencie miłosierdzia, więc wiele osób mogło skorzystać też z usługi kapłanów w konfesjonałach.
1: Jako przewodnik grupy prowadzi ksiądz duchowo grupę, ale także myślę, że zdarza się chwila na porozmawianie z pielgrzymami. O czym rozmawiacie? O czym mówią pielgrzymi podczas trasy?
2: Tak, w naszej grupie jest taki zwyczaj, że próbujemy siebie poznać, dlatego że są różne grupy razem, dlatego mamy taką chwilę dla siostry i brata, gdzie próbujemy zatrzymać się i porozmawiać z osobami, których jeszcze wcześniej nie znaliśmy, więc z jednej strony okazja do zapoznania się z nowymi osobami, ale też wymienienia jakichś swoich doświadczeń życiowych. Są też takie ciekawe chwile, kiedy możemy się nie tylko podzielić wiarą, ale też sobą nawzajem. Jest bardzo różna różnorodność osób idących w grupie, więc to są i rodziny z dziećmi, i osoby starsze, i młodzież, więc pod tym względem jesteśmy bardzo różnorodną grupą, ale to jest też bogactwo tej grupy i te rozmowy też są takie właśnie bogate w treści.
1: Jakie przesłanie albo jaką myśl możemy przekazać z dzisiejszego dnia również i słuchaczom Radia Rodzina?
2: Myślę, że taką myślą, którą ja bym zostawił, to po prostu, żeby tam, gdzie jesteście, to żeby być taką żywą Ewangelią, bo to gdzieś wybrzmiało dzisiaj na trasie, że to jest potrzebne dzisiaj też światu, bo często jesteśmy jedyną Ewangelią, którą przeczyta ktoś inny, ktoś, kto może nie ma jakiegoś związku z Kościołem.
1: I bardzo serdecznie dziękujemy za tę relację z trasy. Oczywiście życzymy powodzenia i pamiętamy o Was w modlitwie cały czas. Przypomnę, ksiądz Zbigniew Kowal, przewodnik Grupy Czwartej, był dziś naszym gościem i zdawał nam relację z trasy. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
0: Studio Pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń-misjonarz. Dzień trzeci. 5 sierpnia. Oleśnica do Namysłowa. Bierzmowanie. Wezwanie do dojrzałej misyjności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj rozważaliśmy fundament, jaki stanowi chrzest. Dziś pójdziemy o krok dalej, ku sakramentowi, który jest wylaniem Ducha Świętego i integralną kontynuacją tego, co rozpoczęło się przy chrzcielnicy, ku bierzmowaniu. Podobnie jak w naturze dziecko musi w pewnym momencie dojrzeć do samodzielności, tak i wiara chrześcijańska potrzebuje momentu dojrzewania i tym wejściem w dojrzałość jest właśnie bierzmowanie. Słowo Boże. Fragment dnia. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. Inni jednak, szydząc, mówili: upili się młodym winem. Ten fragment bezpośrednio odnosi się do wydarzenia Pięćdziesiątnicy i choć bardzo obrazowy, po cichu miało ono swoje odzwierciedlenie także w życiu każdego z nas, pielgrzymów, w dniu, gdy przyjmowaliśmy sakrament bierzmowania. Zauważmy poszczególne elementy opisu. Znajdowali się wszyscy razem. To ukazanie potrzeby wspólnoty wiary. Duch nie zstępuje na jednostki wyizolowane, lecz na zgromadzoną wspólnotę. Wiatr przynosi pewną nowość. Katechizm w numerze 691 przypomina nam ten obraz ducha jako tchnienia odnawiającego. Ogień z kolei jest siłą, przez którą Bóg przekształca człowieka, oczyszcza go i rozgrzewa. To, że język ognia spoczął na każdym z osobna, a mówili różnymi językami, kieruje naszą myśl ku różnorodności w Kościele. Różnorodności, która w Bogu stanowi jedno, nie rozbicie. Wersety 12 i 13 pokazują, że dar bierzmowania, dobrze przeżyty, nawet dziś prowadzi do radosnej przemiany. Choć dla świata z zewnątrz może to wyglądać jak coś niezrozumiałego, wręcz szalonego, jak owo upili się młodym winem. Teksty paralelne. Jezus obiecuje swoim uczniom Ducha Pocieszyciela. To obietnica asystencji dla każdego z osobna, ale i dla całej wspólnoty Kościoła. Warto tu wspomnieć o pięknym pojęciu sensus fidei, consensus fidelium, czyli o zmyśle wiary całego ludu Bożego, który, prowadzony przez Ducha, trwa wiernie przy prawdzie objawionej. List do Koryntian mówi o charyzmatach. Nie są one wprawdzie prostą konsekwencją bierzmowania, ale mają pokazywać rzeczywistą sprawczość Ducha w życiu wierzącego. Podobnie bierzmowanie obdarowuje chrześcijanina konkretnym pakietem 7 darów, a Duch rodzi w nas owoce, o czym mówi list do Galatów. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. 7 darów Ducha. Nie chodzi nam o suchą, słownikową katechezę na temat 7 darów. Mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Chodzi o pytanie, po co mi dany dar? Mądrość pozwala patrzeć na życie z Bożej perspektywy. Rada pomaga podejmować trudne decyzje. Męstwo daje odwagę, gdy trzeba stanąć w prawdzie, nawet kosztem niepopularności. Pobożność uczy synowskiej zażyłości z Bogiem. To dary na dziś, na konkretne sytuacje naszego życia. Bierzmowanie jako wezwanie misyjne. Katechizm w numerze 1303 wymienia skutki bierzmowania. Dla nas, przeżywających rok uczniów misjonarzy, szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że sakrament ten daje siłę do szerzenia i obrony wiary. To umocnienie, to prawdziwa dojrzałość powinny być odczytane jako wezwanie do misyjności, jako swego rodzaju obowiązek, o czym mówi katechizm w numerze 1305. Bierzmowany nie może już powiedzieć: to nie moja sprawa. Wiara, którą otrzymał, domaga się dzielenia. Głębsze zakorzenienie w Jezusie. Misja nie jest możliwa bez jedności z Chrystusem. Dojrzałość, o której mówimy, to nie jest samodzielność w sensie niezależności od Boga. Przeciwnie, to umiejętność rozeznawania tego, co lepsze. Świadomość radzenia się w życiu mistrza, stałego uczenia się i pogłębiania wiary. Bierzmowanie nie jest sakramentem mety, punktem docelowym formacji. Jest kolejnym ważnym etapem drogi do zbawienia. Słyszmy dziś, drodzy duchowi uczestnicy, słowa pobudzające nas do rozwoju w trzech wymiarach: ludzkim, duchowym i intelektualnym. Rozwijamy się integralnie w tych trzech obszarach, aby coraz bardziej świadomie stawać się uczniami i misjonarzami. Nie z przymusu, ale z wewnętrznego przekonania, że mamy coś cennego do przekazania światu. Niech Duch Święty, który stąpił w językach ognia na apostołów, rozpali dziś na nowo w każdym z nas dar bierzmowania. Amen.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Witam serdecznie, Piotr Kupicha, zespół Fil. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Ukraina po kolejnym zmasowanym ataku. Niski poziom wody na wielu rzekach. Popularna trasa w Tatrach zamknięta. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. W nocy w ostrzale Kijowa i obwodu kijowskiego zginęło 14 osób, a 27 zostało rannych. Mateusz Kornas na ten temat.
2: Tylko w samym Kijowie zginęła jedna osoba, 25 osób zostało rannych. Czworo znajduje się w stanie ciężkim w szpitalu. W ukraińskiej stolicy syreny alarmowe włączyły się po północy. Kanały na Telegramie raz po raz uprzedzały o lecących na miasto z Rosji pociskach balistycznych. Ukraina również atakuje. Po raz kolejny za cel obrała sobie obiekt giganta z branży e-commerce. Ukraińskie uderzenie z powietrza uszkodziło centrum logistyczne tej firmy. Kijów stoi na stanowisku, że obiekty firm e-commerce są uzasadnionymi celami wojskowymi, ponieważ służą do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie.
1: Tymczasem szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy zaapelował do partnerów zagranicznych o przyspieszenie przekazywania środków do obrony przeciwrakietowej i ograniczenie zdolności Rosji do produkcji narzędzi terroru. Śląscy strażacy ewakuowali 5 nastolatków podczas akcji ratowniczej na Sole w Hecznarowicach, powiecie bielskim. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem, a relacjonuje je rzeczniczka bielskich strażaków Patrycja Pokrzywa.
3: W wyniku gwałtownego wzrostu poziomu wody zostali oni odcięci od brzegu. Podczas akcji wykorzystano drona z kamerą termowizyjną i głośnikiem, który umożliwiał obserwację sytuacji oraz przekazanie komunikatów do oczekujących na pomoc osób. Dzięki temu ustalono również, że 2 osoby mogły bezpiecznie opuścić zagrożony teren i zostały wyprowadzone przez policjantów. Po czasowym obniżeniu poziomu wody strażacy w specjalistycznym sprzęcie weszli do rzeki i bezpiecznie ewakuowali 3 osoby z wyspy.
1: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W akcji uczestniczyło 23 strażaków zawodowych i ochotników oraz policjanci. Rzeki w Polsce mogą w tych dniach bić kolejne rekordy niskiego poziomu wody. Na większości obszaru naszego kraju obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
4: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również ze większym stężeniem nieczystości, bo tej wody płynie mniej, więc automatycznie jakość wody spada. Będziemy musieli ograniczać transport, komunikację i promy na rzekach.
1: Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują m.in. w centralnej i południowo-wschodniej oraz wschodniej Polsce.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Jedna z najbardziej popularnych tras prowadzących wysokie partie Tatr zamknięta. Szlak na Wrota Chałubińskiego jest w remoncie. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie omijać zakazów, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
6: Prosimy, apelujemy do turystów, żeby nie wybierali się w tamten rejon. Szlak jest oficjalnie zamknięty, ale wiemy, że niepokorni starają się gdzieś tam iść. Przeszkadzają tym samym robotnikom, którzy wykonują swoją pracę.
1: Trasa będzie zamknięta do odwołania.
7: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dziś te temperatury będą jeszcze nam rosły, aż tak mniej więcej do godziny 17, kiedy to będzie miało miejsce 37 stopni na termometrach. Jeżeli chodzi natomiast o jutrzejszy dzień, jutro 27 stopni we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku nawet tak do 29 stopni. Jutro też deszczowo i burzowo.

0: dodatkowo zagrzmieć może praktycznie w większości miejsc w naszym województwie.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Piękno miłości. Modlitwy i medytacje ze świętą Joanną Beretą Mollą, autorstwa Pauliny Małoty. To książka inspirowana życiem świętej Joanny Berety Molli, łącząca modlitwy, medytacje i rozważania z myślą o codziennej duchowości. Publikacja ma pomagać spojrzeć na zwykłe życie, obowiązki, pasje i pracę jako na drogę do świętości, a jednocześnie jest kierowana także do osób wspierających ruchy pro-life. Książka może służyć jako duchowe wsparcie dla rodzin oraz osób szukających głębszej, spokojnej lektury modlitewnej. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
2: Reklama. Tu Radio Rodzina.

Powiedzieliśmy chociażby o nawadnianiu się czy lekkim ubieraniu się, a to, co ważne jest, myślę, w upalne dni, również jest jedzenie lekko, czyli lekkie posiłki, a to znaczy dużo warzyw, owoców czy produktów bogatych w wodę. W takich gorących dniach dobrze jest ograniczyć tłuste i ciężkostrawne dania, a także i napoje procentowe, które dodatkowo sprzyjają odwodnieniu organizmu. A skoro o takim lekkim jedzeniu mowa, no to polecam arbuza, sama mam go ze sobą i być może za chwileczkę takiego kęsa sobie wezmę, żeby się jeszcze bardziej nawodnić.

0: Skoro już też mówimy o upałach i radach na przetrwanie tego czasu, no to słuchajcie, warto też zwracać uwagę na swój organizm, czy mianowicie nie wysyła on nam objaw tego, że jest on przegrzany. Co może o tym świadczyć? Otóż może być to silny ból głowy, zawroty, nudności, osłabienie, czy chociażby dezorientacja. Mogą świadczyć właśnie o przegrzaniu się organizmu. Jeżeli pojawiają się takie objawy, jak najszybciej należy przenieść się do chłodnego miejsca, nawodnić się, a w razie pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pomoc pod numerem 112. I skoro już mówimy o zwracaniu uwagi, no to warto też zwracać uwagę na osoby starsze, bo dla nich upały są szczególnie niebezpieczne. Warto więc sprawdzać, czy nasi bliscy i sąsiedzi mają dostęp do wody, przebywają w chłodnym miejscu i czy dobrze się czują. Czasem właśnie taki zwykły telefon lub nawet i krótka wizyta mogą mieć ogromne znaczenie.
1: Tu Radio Rodzina.

Fala upałów znowu przybyła nad Polskę i nad Dolny Śląsk, a więc myślę, że jest to dobry moment, by przypomnieć, co należy zrobić i jak należy zadbać o siebie, ale też i o innych. Pierwszą taką radą, myślę najważniejszą, jest to, że należy pić wodę, bo słuchajcie, w czasie upałów nasz organizm bardzo szybko traci wodę, dlatego należy pamiętać o regularnym nawadnianiu się i najlepiej sięgać po wodę niegazowaną, a także pić ją przez cały dzień, nawet jeśli jeszcze nie odczuwamy pragnienia, bo odpowiednie nawodnienie pomaga nam uniknąć odwodnienia i przegrzania organizmu.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Dziś premier spotka się z ministrem finansów w sprawie cen paliw. Prezydent Warszawy przedstawił wyniki audytu w Szpitalu Południowym. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów aplikacji mObywatel. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Dziś premier spotka się z ministrem finansów, by rozmawiać o tym, jak obniżyć ceny paliw, a te znowu rosną, bo kryzys w cieśninie Ormuz wywołany interwencją amerykańską w Iraku nie kończy się. Choć, jak zauważa Donald Tusk...
1: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin. No, dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormuz będzie odblokowana.
0: Premier zapowiada jednak choć częściowe ulżenie kierowcom, przynajmniej na koniec wakacji. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał w łowickiej prokuraturze 48-latek, który dwa dni temu, kierując kombajnem, zdarzył się z jadącym hulajnogą elektryczną 11-latkiem. Dziecko zmarło. Bartosz Kądziołka na ten temat.
2: Do wypadku doszło w sypieniu pod Łowiczem. Kierujący nie miał wymaganego zezwolenia na przejazd, bo z uwagi na gabaryty pojazd zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. Przy skręcie w lewo, gdzie widoczność była ograniczona przez wysokie rośliny, kierujący kombajnem doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym 11-latkiem i chociaż chłopiec miał na sobie kask, to nie ochroniło go to przed urazami spowodowanymi przez ostre elementy maszyny. Mężczyzna nie przyznał się do winy i powołał na złą widoczność. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował osprzętu maszyny, bo chciał oszczędzić czas. Grozi mu do 8 lat więzienia.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pięciodniowy dyżur, podwójna płaca i stanowisko widmo. Tak funkcjonował Szpital Południowy w Warszawie. Władze stolicy przedstawiły wyniki miejskiego audytu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu.
0: Raport zawiera 44 zalecenia naprawcze, część z nich już została wcielona w życie. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów aplikacji mObywatel. Trzeba się zalogować, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość, nic więcej nie musicie robić.
0: Ministerstwo cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji.
6: Już teraz czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to te temperatury, takie maksimum nastąpi między godziną 14 a 16 i noc również czeka nas ciepła, jak nie gorąca, bo słuchajcie, temperatury bardzo powolutku będą spadały, tak mniej więcej do 20 stopni, tyle jutro o 4 nad ranem. A jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, jutro dość burzowo, ale i 27 stopni we Wrocławiu.
7: Reklama.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
13: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
12: To dokąd na wakacje?
13: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
12: A może dalej?
13: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
12: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
14: Na ulicy Kminkowej, na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
15: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
7: Nie mam prawka.
15: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
7: Brzmi super. Dzięki.
15: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka. Reklama.

0: world, Captain John didn't call.
1: Sierpnia 1986 roku na rynku ukazuje się trzeci solowy album studyjny Lionela Richie, Dancing on the Ceiling. Po wydaniu tego krążka artysta zrobił sobie długą przerwę, nie wydając albumu z całkowicie nowym materiałem przez kolejne 10 lat.

W 1963 roku w Szczecinie na świat przyszła Anna Jurksztowicz. Związana była z zespołami Music Market i Spirituals and Gospel Singers. Od roku 1985 występuje jako solistka.

5 sierpnia 1989 roku formacja Jive Bunny and the Master Mixers, stworzona przez dwóch producentów, Johna i Andrew Pickles, umieściła na pierwszym miejscu listy we Wielkiej Brytanii single

W 1956 roku Doris Day zdobyła pierwsze miejsce we Wielkiej Brytanii singlem z piosenką Wherever Will Be, Will Be. Kompozycja pojawiła się w filmie Człowiek, który wiedział za dużo w reżyserii Alfreda Hitchcocka z Doris Day i Jane.

0: Autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, dziś jest 5 sierpnia. Do końca roku pozostaje 148 dni. W 1858 roku zakończono kładzenie pierwszego transatlantyckiego kabla telegraficznego. Łączył on Amerykę Północną z Europą, skracając do kilku minut czas potrzebny na dostarczenie wiadomości między nimi. W 1872 roku założono Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki. Zgromadzenie liczy około 15 tysięcy sióstr, działających w 89 krajach świata. W Polsce zgromadzenie jest podzielone na dwie inspektorie: warszawską z siedzibą w Łomiankach koło Warszawy i wrocławską. Siedziba zgromadzenia we Wrocławiu mieści się przy ulicy Świętej Jadwigi 11. Rok 1944 był piątym dniem Powstania Warszawskiego. Batalion Zośka wyzwolił obóz Gęsiówka i uwolnił około 350 więźniów pochodzenia żydowskiego. Rozpoczęła się rzeź woli.

0: Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone. Zatrucie na obozie sportowym. Sprawę wyjaśnia sanepid i policja. Prawie 40 na termometrach. Sama woda może nie wystarczyć. Alarmują lekarze. Joanna Wyleżą. Zapraszam na wiadomości. Zachowanie władz polskich nie nosiło żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej. Nie działały one na szkodę Polski i nie miały takiego zamiaru, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie, a dotyczyło ono działań po katastrofie smoleńskiej.
1: Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
0: Prokuratura krajowa zajmuje się także inną sprawą dotyczącą zdrady dyplomatycznej. Przed dekadą miał się jej dopuścić Antoni Macierewicz, który jako ówczesny minister obrony miał działać na szkodę Polski, podejmując decyzję o nieprzystąpieniu naszego kraju do międzynarodowego programu zakupu wielozadaniowych samolotów do tankowania w powietrzu. Sześcioro dzieci trafiło w nocy do szpitali z objawami zatrucia. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które przebywają na obozie piłkarskim w Tomaszowie Lubelskim. Sprawą zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocka, która próbowała ustalić, co było przyczyną.
2: Prawdopodobnie zatrucie, ale to będzie można stwierdzić dopiero po badaniach. Być może jest to wirus pokarmowy, mówi rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Lublinie Agnieszka Dados.
3: Pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej udali się do miejsca, w którym dzieci spożywały posiłki. Pobrano do badań próbki żywności oraz wymazy od osób zatrudnionych w lokalu.
2: Sygnał o tym, że coś się dzieje, dostała policja. Trafiła do niej informacja, że w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało prawie 50 dzieci, które przyjechały tu z Rzeszowa na sportowy obóz piłkarski. Trafiły do szpitali w Zamościu, Tomaszowie i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny, nic im nie zagraża. Natomiast nieoficjalnie słyszę, że do tego, że źle się poczuły, mógł się przyczynić także upał i trening na świeżym powietrzu.

0: sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, spada ciśnienie.
1: Sole mineralne można także uzupełnić pijąc elektrolity. O odpowiednie planowanie górskiej trasy oraz dostosowanie jej do własnych możliwości, a także pogody apelują goprowcy, którzy w tym sezonie interweniowali już prawie 130 razy, a mamy półmetek wakacji. Nie ma dnia, by nie byli wzywani. Większość interwencji dotyczy ostatnio wypadków rowerowych.
2: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Najbliższe dni zapowiadają się i deszczowo, i burzowo, ale też i słonecznie, i ciepło. Jutro i piątek 27-26 stopni może zagrzmieć, a także i popadać. Jeżeli chodzi natomiast o weekend, on zapowiada się bardzo ładnie. Sobota, pełnia słońca, a do tego 26 stopni, niedziela za to 30 stopni, no i noce już zrobią się też chłodniejsze.
3: Reklama. Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
4: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
5: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
7: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
6: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
7: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
6: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
7: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
6: Więcej informacji na simwrocław.pl.
3: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: studiu Radia Rodzina Monika Habrzyk, współtwórczyni projektu Plock Art i You Heroes. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, hej.
0: Na początek zapytam cię, skąd wziął się pomysł na ten projekt i co to jest za projekt?
1: Jako współtwórczyni platformy Planet Heroes, bo od tego się zaczęło, kilka lat temu stworzyliśmy platformę Planet Heroes, która jest dedykowana dla akcji sprzątania i dla osób, które się angażują właśnie w oczyszczanie naszej planety i publikują efekty tych akcji na naszej platformie. Platforma już funkcjonuje kilka lat. W przestrzeni tych lat angażujemy się w różne inicjatywy, różne projekty, które promują takie wartości. Nie tylko dbałość o środowisko, ale również o aktywność fizyczną. No i Plock Art Heroes to jest projekt w ramach inicjatywy Erasmus+, który realizujemy razem z naszymi partnerami z Belgii i z Niemiec. Są to dwie organizacje, które mają nieco inne obszary zainteresowania i trochę innymi rzeczami się zajmują na co dzień. Systeme in Bewegung to jest nasz partner z Niemiec i oni są specjalistami od edukacji dorosłych i integracji społecznej. Mówebe to jest organizacja z Belgii, która promuje zrównoważony rozwój i kompetencje cyfrowe. No więc razem mamy takie dopełniające się doświadczenia. Wspólnie napisaliśmy, aplikowaliśmy takim pomysłem właśnie realizowanie wspólnego projektu, którego celem jest właśnie promowanie takich aktywności fizycznej, ale połączonej z troską o środowisko, integracja różnych osób z różnych środowisk. W ramach tego projektu już odbyła się seria inicjatyw właśnie w tych partnerskich krajach, czyli i w Belgii, i w Niemczech. Tutaj niebawem, w ten najbliższy weekend, będzie we Wrocławiu wspólna inicjatywa, na którą zapraszamy serdecznie do przyłączenia się właśnie do ploggingu.
0: Właśnie, czyli czego? Czym dokładnie jest ten plogging?
1: Plogging jest to taka inicjatywa, która się zrodziła w Szwecji i jest to połączenie dwóch słów plocka up i jogging, chyba tak po szwedzku się wymawia, nie wiem, czyli zbieranie i bieganie. No i to jest de facto
0: takie jogging z ekoprzesłaniem, czyli biegamy i zbieramy śmieci.
1: Dokładnie tak, pięknie to ujęłaś, dokładnie. Czyli połączenie właśnie takich dwóch wartości. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, pewno będzie bardzo ciepło, więc nie wiem, czy będziemy w stanie biegać i intensywnie, ale założenie jest takie, że ludzie biegają i robią coś dobrego dla siebie, dla swojego zdrowia, dla swojego samopoczucia i przy okazji sprzątają śmieci, które gdzieś tam po drodze mogą napotkać.
0: Zanim o tym przedsięwzięciu opowiemy bardziej, to wspomniałaś, że projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ i współpracujecie właśnie z innymi krajami. Jak to wygląda?
1: Od listopada, kiedy ten projekt się rozpoczął, mieliśmy szereg spotkań, no, online oczywiście też, ale też na żywo. I uzgadnialiśmy właśnie główne założenie, jak to ma wyglądać, co chcemy zrealizować, do jakich grup dotrzeć. Znaczy też się odwiedzaliśmy, byliśmy fizycznie i w Belgii na spotkaniu i w Niemczech. I tam zastanawialiśmy się właśnie, w jaki sposób to promować tą naszą ideę. I w ramach tej współpracy powstał przewodnik ploggingowy, taki elementarz środowiskowego aktywisty, który opisuje i historię ploggingu, i wskazówki, co robić na co dzień, żeby żyć w taki bardziej zrównoważony sposób, też wywierać mniejszy wpływ taki negatywny na środowisko. Ten przewodnik ploggingowy będziemy też testować w sobotę, więc jest on w wersji elektronicznej, nie chcieliśmy drukować, żeby nie generować dodatkowych padów, ale w takiej formie to będzie wygodniejsze zdecydowanie, nie chcieliśmy właśnie rozprowadzać kolejnych publikacji, tylko to jest w takiej wygodnej elektronicznej formie, więc uczestnicy akcji będą mogli sobie przyswoić te najważniejsze informacje. No i jakby takim głównym założeniem jest zwiększenie świadomości tego, co ludzie mogą robić każdego dnia, żeby właśnie dobrze się poczuć i żeby ten wpływ na środowisko był pozytywny.
0: Wspomniałaś o celu, idei i to jest wasz cel, żeby właśnie z trochę równowagi wprowadzić.
1: Tak, mam wrażenie, że niektórzy osoby, które nie czują się ekoświrami.
0: Jakby, potocznie mówiąc.
1: Potocznie mówiąc, tak. Czasami nie chcą się angażować w takie działania stricte ekologiczne, ale mając świadomość, że tak naprawdę no, nie trzeba robić jakichś wielkich zmian i przebudowywać całego swojego życia, tylko właśnie te małe kroki, małe zmiany, pozytywne nawyki budują pewną zmianę, no to celem jest to, żeby ludzie mieli świadomość, że właśnie te każdorazowe małe działania każdego dnia mogą, jakby, no robią różnicę. Nie nawołujemy tutaj do wielkiej jakiejś przebudowy swojego życia i do jakichś radykalnych zmian. Wystarczą małe kroki i też nasza aplikacja Planet Heroes, którą budujemy, którą rozwijamy, ma ten cel promować, żeby ludzie codziennie mogli widzieć swój wpływ pozytywny i ideą jest to, żeby promować odpowiednie, dobre nawyki.
0: A co jest w tej aplikacji?
1: To jest aplikacja, która generalnie nagradza za dobre nawyki. Oprócz akcji sprzątania, czyli takiej najbardziej wymagającej wysiłku aktywności, są również inne, które są takie bardziej dostępne, mniej wymagające. Jest to odpowiednie sortowanie odpadów w domu. Każdy deklaruje, że segreguje odpady, więc dzięki naszej aplikacji może udowodnić, że to robi i dostać za to punkty, punkty Green Coins. Oprócz sortowania, sprzątania jest, nagradzamy za kroki, czyli właśnie za tą aktywność fizyczną, za ruch, za korzystanie z transportu publicznego i za roślinne posiłki, bo promujemy taką zrównoważoną roślinną dietę. I za wszystkie te działania można dostać Green Coins, czyli taka nasza, to jest waluta dobrostanu. I te punkty mogą być wymieniane na zniżki, nagrody u naszych partnerów w katalogu nagród w aplikacji.
0: Od 4 do 10 sierpnia organizujecie serię otwartych wydarzeń we Wrocławiu. Jak to wygląda?
1: Wczoraj dotarli do Wrocławia nasi partnerzy z dwóch krajów, z Niemiec i z Belgii. Razem z nimi będzie organizować sesję mindfulness, czyli takie spotkania, które pomogą zredukować stres, poprawić samopoczucie. Będzie to w takiej kameralnej atmosferze, na świeżym powietrzu, w różnych lokalizacjach w mieście. Będzie sesja terapii śmiechu, która będzie miała miejsce przed naszym pluggingiem, którą będzie prowadził Tomasz Chorecki. Tomasz Chorecki to jest nasz ambasador Planet Heroes. Taka osoba, którą poznaliśmy dzięki jego aktywności na platformie i aktywista, który właśnie działa w swojej lokalnej grupie, w swojej społeczności i edukuje. Będzie warsztat dendroterapii, czyli taka praktyka przytulania drzew. Po prostu. I te drzewa też mają na nas dobroczynny wpływ, o czym Tomek będzie opowiadał w sobotę. No i będziemy spacerować po Wrocławiu, pokazywać naszym partnerom miasto i brać udział we wszystkich wydarzeniach też organizowanych na wolnym powietrzu.
0: Kulminacyjnym punktem wydarzenia?
1: W sobotę mamy zaplanowane plogging, czyli właśnie bieganie, sprzątanie wzdłuż Odry. Od Kładki Zwierzynieckiej będziemy się przemieszczać wałami aż do Wyspy Opatowickiej, więc to jest dość wymagająca trasa. A w kolejny dzień w niedzielę na Wyspie Słodowej jest zaplanowany warsztat artystyczny, warsztat tworzenia dzieła sztuki. Zobaczymy, co powstanie, czy to będzie instalacja, czy może jakieś kolaże. Chcemy wykorzystać te odpady, które tak naprawdę nie są śmieciami, tylko mogą być wykorzystane powtórnie w jakiś ciekawy sposób, twórczy sposób. I mamy zamiar stworzyć właśnie małe dzieła sztuki, które będą wyeksponowane na Wyspie Słodowej.
0: Z tych zebranych śmieci.
1: Tak, taki jest plan. Zobaczymy, co uda się zebrać i na co nam to pozwoli. Czy to będzie instalacja, rzeźba, czy właśnie kolaże, więc my jesteśmy przygotowani na różne ewentualności.
0: A po zakończeniu projektu, co stanie się z tą pracą?
1: Praca prawdopodobnie zostanie rozczłonkowana i odpowiednio posegregowana i przekazana firmie odbierającej odpady, tak żeby rzeczywiście mogła jeszcze dostać to kolejne życie, ale mamy zamiar całe wydarzenie uwiecznić na zdjęciach i później wyeksponować właśnie wyniki, rezultaty naszej pracy na naszej stronie internetowej, więc powstanie taka wirtualna galeria.
0: Czy na te wydarzenia, które odbywają się od 4 sierpnia, trzeba się zapisywać?
1: Na stronie planetheroes.pl jest wydarzenie pluggingowe, na które tak, można się zapisać przez naszą platformę albo na Facebooku. Też zostało utworzone wydarzenie, więc zachęcam do odszukania i do zapisania się, tak żebyśmy też wiedzieli, na jaką ilość uczestników możemy się przygotować, ale też osoby, które będą akurat w pobliżu, zobaczą nas, zobaczą nasze plakaty, to co robimy, mogą spontanicznie dołączyć i również zostaną przyjęte i mogą brać udział w naszych wydarzeniach.
0: Czy miałaś już okazję brać udział w takim pluggingu?
1: Tak. Organizowaliśmy też akcje pluggingowe kilka lat temu. To było w ramach festiwalu biegowego w Szczawnicy. I tak naprawdę, byłam uczestniczką, ale później byłam tak naprawdę osobą, która te odpady przyjmowała, liczyła i dokumentowała. No samodzielnie raczej spaceruję niż biegam, ale tak, zakładam, że taki szybki spacer to również może być plogging. No i często udając się na spacer do lasu w zasadzie, bo parki są na szczęście w dobrym stanie i nie jest wymagany wysiłek, żeby sprzątać. A...
0: Jak już sprzątaliście, to jakie odpady najczęściej trafiają do worków? Było coś, co cię zaskoczyło?
1: Oj tak, było rzeczywiście mnóstwo odpadów, których pewno teraz jest mniej, bo to dominowały niestety butelki po alkoholu, szklane, puszki aluminiowe, no i po wszelkich napojach, więc to niestety plastik i szkło w olbrzymich ilościach. Często to były też butelki z pełną zawartością, gdzieś zakopane niemalże. Były pralki, fragmenty telewizorów, no więc takie przedmioty, które, no żeby ktoś je porzucił w tym miejscu, rzeczywiście musiał wykonać wielki wysiłek, żeby porzucić tak dużą rzecz, jak na przykład fotel gdzieś tam pośrodku lasu. Więc chyba gabaryty tych odpadów były zaskakujące.
0: Jak taki wspólny spacer ze zbieraniem śmieci może realnie wpływać na otoczenie i właśnie postawy mieszkańców, postawy nas?
1: Biorąc udział w wydarzeniu w Belgii, które organizował nasz partner i uczestniczyliśmy w nim, to było wartościowe pod kątem takiej integracji, wspólnych rozmów, poznawania się i też dołączali ludzie, którzy spacerowali, widzieli, co robimy, chwalili nas. Więc to taki element edukacyjny na pewno jest ważny i na pewno taka postawa sprzyja promowaniu pewnych aktywności.
0: Czy planujecie kontynuację tego projektu po tym sierpniowym finale?
1: We wrześniu mamy World Cleanup Day. Zwykle co roku były organizowane akcje sprzątania w różnych miejscach w Polsce, w różnych miastach. Zeszły rok był chyba takim rokiem, kiedy niewiele się działo, mieliśmy trochę inne priorytety, inne działania, ale w tym roku planujemy to powtórzyć. Możliwe, że to będzie również podobna lokalizacja, Wyspa Potowicka. Już właśnie kilka lat z rzędu w tamtym rejonie organizowaliśmy akcję sprzątania. Bądź inna, pewno wzdłuż rzeki, w miejscach, gdzie ludzie lubią piknikować i niestety czasami zostawiają po sobie odpady. Ale tak, te działania będą kontynuowane i no i też zachęcamy wszystkich, żeby niezależnie, czy jest wydarzenie organizowane przez kogoś, czy nie, jeżeli spacerują i mijają jakieś odpady, żeby po prostu się schylić, podnieść, wyrzucić do kosza, który się pewno znajduje kawałek dalej. Zachęcamy, żeby efekty tych działań opublikować na platformie Planet Heroes i zainspirować innych do działania.
0: Gdzie szukać informacji o was i o waszych działaniach? Jak się można włączyć?
1: Na naszej stronie planetheroes.pl oraz na Facebooku, na którym też staramy się informować o tym, co się dzieje i zachęcać do dołączania do różnych aktywności.
0: Tu jeszcze przypomnij daty, do którego działacie.
1: Do 10 w poniedziałek, natomiast poniedziałek to będzie już taki dzień, gdzie nasi partnerzy będą się rozjeżdżać do swoich miast, więc niedziela. Niedziela to będzie taki moment kulminacyjny, gdzie będzie można zobaczyć efekty tego, co zostało zebrane, tego, co zostało stworzone. Ja więc zapraszamy na Wyspę Schodową.
0: O projekcie Plog Art Heroes mówiła Monika Habrzyk, współtwórczyni projektu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

odpowiecie na małą podróż w czasie. Jeśli nie macie nic przeciwko, no to zabieram was do 1582 roku. No bo wyobraźcie sobie, kładziecie się spać 4 października i budzicie się 15. Tak właśnie wyglądało to w 1582 roku dla milionów ludzi w Europie. No ale możemy zapytać, skąd wzięły się te brakujące 10 dni, bo ewidentnie tutaj tylu brakuje. Otóż słuchajcie, przez ponad 1000 lat Europa używała kalendarza juliańskiego, który zakładał, że rok ma dokładnie 365,25 dnia. Problem w tym, że Ziemia okrąża Słońce w 365,2422 dnia, a ta różnica wynosi zaledwie 11 minut rocznie. Jest tak mała, że przez długi czas nikt tego naprawdę nie zauważał. Ale 11 minut rocznie przez 1257 lat to już 10 dni. Kalendarz coraz bardziej rozjeżdżał się więc z rzeczywistością. No i tutaj dla Kościoła był to problem, ponieważ Wielkanoc miała być obchodzona zawsze po równonocy wiosennej. A równonoc w kalendarzu zaczęła wypadać coraz wcześniej niż w rzeczywistości. No i rozwiązanie było radykalne. No i tutaj pojawia się nam papież Grzegorz XIII, który po prostu wykreślił te 10 dni i wprowadził nowy, poprawiony kalendarz. Tak w 1582 roku powstał kalendarz gregoriański, którego używamy to do dziś. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Nie wszystkie kraje wprowadziły kalendarz gregoriański jednocześnie. Na przykład Polska zrobiła to od razu. A Wielka Brytania dopiero w 1752 roku, Rosja w 1918 roku, a Grecja w 1923 roku. Tam, właśnie w Grecji, ludzie poszli spać 16 lutego i obudzili się 1 marca. No i tak wychodzi na to, że w trakcie tej reformy sąsiadujące ze sobą kraje żyły dosłownie w różnych datach, bo na przykład między Polską a Holandią była przez pewien czas 10-dniowa różnica. A my tę czasową różnicę już teraz zniwelujemy i powrócimy do naszych czasów. I także muzycznej strony Radia Rodzina.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.
3: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

Już teraz zabieram was do Warszawy, do jednego z najbardziej popularnych i rozpoznawanych budynków w Polsce, czyli do Pałacu Kultury i Nauki. Został on wybudowany w latach 1952-1955, mierzy 237 metrów wraz z iglicą i ma 42 piętra. Jednak najbardziej zaskakująca liczba to 3288. Słuchajcie, tyle pomieszczeń kryje w sobie Pałac Kultury i Nauki. No i gdybyście chcieli spędzić jeden dzień w każdym z tych pomieszczeń, zajęłoby to, uwaga, uwaga, 9 lat. A cała powierzchnia tych pomieszczeń to ponad 123 tysiące metrów kwadratowych. A tak, w ramach ciekawostki dodam, że zużycie energii elektrycznej jest równe 30-tysięcznemu miastu. A mówimy tylko o jednym budynku, którym jest Pałac Kultury i Nauki. Pamiętajcie, 9 lat, żeby do wszystkich pomieszczeń w tym miejscu zajrzeć.

0: kulminacji fali upałów karetki wyjeżdżają dwa razy częściej. Nieprawidłowości po audycie w warszawskich szpitalach. Co z ponownym otwarciem cieśniny Ormus? Zaraz to sprawdzimy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach, a karetki jeżdżą non-stop, wszystko w związku z upałami. Przy poprzedniej fali wysokich temperatur pod koniec czerwca, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, liczba wyjazdów zespołów ratunkowych wzrosła prawie o 50%. Teraz jest podobnie. Z szefem SOR-u w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie Łukaszem Pańką rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Ustawić sobie przypomnienie w telefonach, żeby co godzinkę wypijać odpowiednią ilość płynów i żeby uzupełniać płyny, bo to jest w tych temperaturach najważniejsze.
2: Co godzina szklanka wody?
1: Zdecydowanie polecam.
2: Owoce, warzywa?
1: Jak najbardziej. Arbuzy teraz są w dużej ilości, także to jest bardzo dobry owoc, jeśli chodzi o uzupełnianie płynów.
0: Na SOR-ach jest wiele starszych osób, które mdleją, ale zdarzają się też osoby, które pracowały na przykład na budowach w pełnym słońcu i dostały udaru cieplnego. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku.
3: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
4: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
3: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
3: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
0: Relacjonował Błażej Kulesza. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej złożyła apelację od wyroku skazującego Macedonkę i Włocha na 11 i 7 lat więzienia za kradzież biżuterii, która była warta ponad 5 milionów złotych. Do przestępstwa doszło wiosną 2024 roku w bielskim hotelu, gdzie pod pozorem zakupu kosztowności sprawcy podmienili biżuterię i certyfikaty na bezwartościowe przedmioty. Sprawę rozpoznaje sąd apelacyjny w Katowicach, a dwóch pozostałych podejrzanych nadal jest poszukiwanych.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent Donald Trump po raz kolejny zapowiada, że lada moment, nawet już jutro, może zostać otwarta cieśnina Ormus i znowu grozi, że jeśli Teheran tego nie zrobi, przeprowadzi dotkliwe ataki na Iran. The only thing that matters is...

0: Ej, bo 26 stopni w sobotę, 30 w niedzielę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Reklama.
3: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
10: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka, i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
2: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wyjątkowe łączenie telefoniczne. Dzwonimy do Grecji, a to z tego tytułu, że nasz gość właśnie tam przebywa. No i chcemy też skomentować ważne wydarzenie, które miało miejsce teraz, niedawno, całkiem, bo w czerwcu w Polsce. Gościem Obliczy Wrocławia jest doktor habilitowany Michał Chrysoulidis, profesor ASP, rysownik, malarz, scenograf filmowy i teatralny, ale dzisiaj chyba przede wszystkim przewodniczący Stowarzyszenia Greków w Polsce Odyseas. Dzień dobry Panie Michale.
2: Dzień dobry, kalimera Georus.
1: Dzisiaj łączymy się z powodu ważnego wydarzenia, które miało miejsce w Polsce. Po kilkunastu latach starań Grecy zostali oficjalnie uznani za 10. mniejszość narodową w Polsce. Gdzie zastała pana wiadomość o podpisaniu ustawy przez prezydenta i jaka była pana pierwsza myśl?
2: No doskonale to pamiętam z dwóch powodów. Oczywiście wszyscy czekaliśmy na tą decyzję, na podpis prezydenta. Ja akurat w tym momencie byłem lekarza, u laryngologa i oczywiście telefon miałem wyłączony, ale czułem, że ktoś dzwoni. Cały czas ten telefon drga. I jak tylko wyszedłem od lekarza, patrzę, no jest informacja, są informacje, jest SMS-y, no i też oczywiście telefon, więc zadzwoniła pani wicedyrektor Ksenia Alhauk, wiceprzewodnicząca Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, żeby mnie pierwszą poinformować, że właśnie prezydent podpisał tą umowę. No, jaka była reakcja, to można sobie wyobrazić. No, czekaliśmy na tą decyzję, no ostatnie oczywiście, ostatnie miesiące, ale tak naprawdę cała procedura, cały okres ubiegania się, to trwało 10 lat, 11 dokładnie.
1: Tak, kilkanaście lat. To historyczny moment dla greckiej społeczności w Polsce. Co ta decyzja oznacza w praktyce dla przeciętnej rodziny greckiego pochodzenia? Co zmieni się teraz, a na efekty czego będziemy musieli poczekać jeszcze?
2: Dużo się zmienia. Ogólnie mówiąc, tak naprawdę to ułatwia tak naprawdę funkcjonowanie społeczności greckiej. Głównie z powodu oczywiście dofinansowania z budżetu państwa, ale tak naprawdę mamy przyznane po prostu prawa. I to jest prawo do zachowania własnej tożsamości narodowej, ochrony kultury i rozwoju tej kultury, prawda, zachowanie dziedzictwa oczywiście historycznego, prawo do używania własnego języka. Tutaj przede wszystkim jest możliwość nauczania w szkołach, oczywiście języka mniejszościowego, jeśli się tutaj dzieci i młodzież zdeklarują. To jest ważna sprawa. Następnie jest oczywiście będzie wsparcie właśnie kultury, możliwość otrzymywania dotacji, prawda, państwowych na działalność kulturalną. Będzie możliwe finansowanie, prawda, wydawnictw, festiwali. O, właśnie przed chwilą kończył się, no 20 już nie pamiętam, 7 festiwal piosenki greckiej w Zgorzelcu, prawda? Także tam kolega, przyjaciel Niekosz Ruskietos, który to organizuje, będzie miał no, łatwiejszy jeszcze dostęp do finansów. Oczywiście ta pula nie jest z gumy, także to nie jest, że na wszystko będziemy mieli.
1: Ale będzie na pewno łatwiej, tak? To będzie na pewno bardziej osiągalne chyba.
2: Wspieranie właśnie, przede wszystkim duży nacisk jest na naukę i to tak naprawdę mówiąc, to też i nam też i o tym, na tym jak naprawdę najbardziej zależy, żeby dzieci również tego języka się uczyła. Będzie, znaczy to też, gdyby tam ten status mniejszości będzie również, będziemy mogli używać, chociaż to już prawdę mówiąc, to już chyba nie ma z tym problemu. Chodzi mi o nazwy, właściwie o nazwiska, prawda? Prawidłowe wpisy nazwisk, odmian, prawda, greckich. To kiedyś z tym był problem. Oczywiście będzie łatwiejsze tworzenie różnych instytucji kulturalnych greckich czy stowarzyszeń właśnie. Łatwiejszy też dostęp do mediów, to też ta ustawa jak gdyby gwarantuje, prawda. No będziemy mieli też swojego przedstawiciela w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

0: Panie Michale, bardzo dużo tych uprawnień, też dostępu do troski o swoją kulturę, swój język. Tak. Mam takie pytanie też w związku z tym, co pan wcześniej powiedział, że to było tyle lat starań. W zasadzie dwa pytania. Wielu Polaków może zapytać, dlaczego dopiero teraz, skoro Grecy są dosyć dużą grupą mieszkającą w Polsce? A drugie pytanie, trochę nawiązujące do tego, pan się starał przez lata przekonać parlamentarzystów do tej zmiany. Czy pamięta pan taki moment, kiedy już pan czuł, że to się stanie?
1: Nie jesteśmy aż tak bardzo dużą grupą, ale na pewno widoczną grupą w Polsce, bo według ostatniego spisu około 5,5 tysiąca obywateli polskich deklarowało po prostu swoje pochodzenie greckie. Także to jak na całą Polskę są oczywiście mniejszości, większe mniejszości, bym tak to powiedział. Natomiast tak, jest widoczny. I dlaczego przez tyle lat? No, prawdę mówiąc, to niech sobie może każdy też to jakoś tam odpowie. No, zawsze jak do wszystkich zmian potrzebna jest jakaś wola i chęć, prawda? No, nasza była. Jeśli chodzi o Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której przewodniczącą jest pani Wanda Nowicka, poseł Wanda Nowicka, komisja była bardzo za. Od samego początku. To były fantastyczne spotkania, w których brałem udział w tych komisjach. Natomiast no, nie było jakby takiej woli.
0: Finału nie było.
1: Ze strony rządu, bym powiedział. Aha. No bo no, de facto to tak naprawdę to z tej strony, tak jak wiemy, cała procedura to jest najpierw Komisja Mniejszości, prawda, Narodowej, najpierw wnioskuje, później to oczywiście cała procedura prawna i tak dalej, trafia to do Sejmu, jest głosowanie w Sejmie, później w Senacie i dopiero na samym końcu podpisuje prezydent, prawda? Aha. Także wola nasza i komisji była, no tej drugiej strony przez tyle lat nie była. No
0: czyli Sejm trochę zwlekał. A proszę powiedzieć, był taki moment przełomowy, że pan już czuł, że to już na pewno się stanie, tylko jeszcze potrzeba chwilę czasu?
1: Tak. Pierwsze starania to były w 15 roku. No to rzeczywiście... No tu trzeba powiedzieć też, jaka procedura. Tu jest jakby poproszony ekspert o napisanie ekspertyy, czy dana mniejszość spełnia wszystkie warunki ustawy, prawda? No i tutaj był jeden ekspert od 15 roku, w 2015, który później też jeszcze dwukrotnie pisał swoją ekspertyzę. Można powiedzieć, że no to jest jak gdyby osoba właśnie jak gdyby proponowana przez stronę jak gdyby rządową. No i jeden z punktów, myślę, jest 6 punktów tej ustawy. Myśmy wszystkie te punkty zawsze spełniali. No to jest oczywiście pielęgnowanie tradycji, kultury, języka i tak dalej, i tak dalej. Mamy stowarzyszenia, ale jeden z punktów odnosił się do 100 lat obecności danej mniejszości na ziemiach polskich. 100 lat nieprzerwanych. Od dzisiaj 100 lat do tyłu. Nie, prawda, my mamy 1000 lat tak naprawdę potwierdzonych w Polsce od Chrobrego tak naprawdę, gdzie się Grecy pojawiali i mieli tutaj i kościoły, i faktorie, i wiele i naukowcy, duchowni i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście kończyło się to na ekspertyzie, że no nie, tego punktu jednego, co nie było prawdą do końca.
0: I trzeba było udowadniać.
1: Tak. I to trwało przez właśnie do 21, do roku 2021 wydawało się, że wtedy to był najlepszy moment, kiedy powinniśmy jakby ten status odzyskać, ponieważ to była bardzo znacząca i duża rocznica, 200. rocznica odzyskania niepodległości. Zrobiliśmy we Wrocławiu, mimo że była epidemia, prawda, poczekaliśmy aż się skończy lockdown i zrobiliśmy bardzo dużą imprezę we Wrocławiu, 3-dniową, jakiej dawno nie było, w wsparciu oczywiście miasta. To był świetny moment. Parlament, prawda, pięknie się wypowiedział na temat odzyskania czy powstania państwa Grecji, prawda, w której brali udział Polacy też.
0: Tak.
1: Natomiast odbyły się dwa posiedzenia komisji. Na pierwszym ten sam ekspert napisał to samo. Na drugim to było w marcu, a właśnie w marcu albo w lutym. A to święto jak gdyby niepodległości przypada jest 25 marca. Aha. 1921.
0: Czyli nie fajny prezent?
1: Świetny byłby prezent, natomiast niestety nie doszło do tego. Odbyło się jeszcze jedno później spotkanie na wniosek komisji, która była troszkę oburzona, że mamy tylko jedną ekspertyzę, a myśmy oczywiście, ja też miałem swój występ dwukrotnie właśnie, gdzie przedstawiałem też dowody i kolega też Nikosławskiego, że byli Grecy i to konkretne dowody przed wojną w Polsce. Aha. No i trzecia się odbyła, też niestety nie było takiej woli, w 21, prawda? I to był ten taki moment, ale nie poddaliśmy się i tak samo komisja się nie poddała. Też pani przewodnicząca powiedziała, że będziemy się starać. No i od tak naprawdę 22 roku jeszcze większą siłą wtedy, wzięliśmy się za to jeszcze mocniej tak naprawdę, i wtedy pojawił się, w 22-23 roku pojawiła się rzeczywiście taka iskierka nadziei, że zrobimy to.

0: kolejne pokolenia Greków wychowują się w Polsce. W jakim stopniu młodzi ludzie chcą dziś pielęgnować swoje greckie korzenie? Jak przekonać nastolatka, że warto uczyć się języka przodków, poznawać historię swojej rodziny? Może to się dzieje po prostu naturalnie?
1: Naturalnie, tak. Powinno się to dziać naturalnie. To jest rola jest rodziców. Rodziców, dziadków, prawda? I oczywiście ważna jest właśnie i ta ustawa. No my też i bez ustawy tak naprawdę oczywiście też mieliśmy, prowadzimy naukę języka greckiego dla dzieci i dla starszych, dla początkujących, dla zaawansowanych, ale to wymaga oczywiście zabiegania, ośrodki i tak dalej. Mamy bardzo małe pomieszczenie, za które za wszystko trzeba płacić, to jest jasne.
0: Tak.
1: Czyli teraz to umożliwi. I wracając do pana pytania, no to jest rola właśnie rodziców, dziadków, jeśli takie możliwości są stworzone i będą stworzone jeszcze lepsze i jest w rodzinie, jak gdyby, no bo musi ktoś, jak gdyby, tak jak u mnie. Ja też chodziłem do szkoły, też uczyłem się, chodziłem na język grecki. Moje dzieci też chodziły, mówię, w czasach, kiedy nie było tam jakiegoś finansowania, prawda, w latach 90. Były bardzo ciężkie czasy, ale był język. Posyłałem dzieci, znaczy oczywiście nic na siłę się nie da. Teraz tak samo moje wnuki chodzą i inne dzieci chodzą. Chodzą. Oczywiście tu jest sprawa teraz, sprawa czasowa tak naprawdę bardziej, bo wiadomo, że dzieci...
0: Wszystko
1: mają...
0: goni. Tak jest. Czyli troska bliskich jest najważniejsza.
1: Jest taka możliwość, znaczy to i to się dzieje.
0: Jest pan przedstawicielem drugiego pokolenia Greków urodzonych już w Polsce. Dziś, kiedy państwo polskie oficjalnie uznało grecką społeczność za mniejszość narodową, ma pan poczucie, że domknął się ważny rozdział historii rozpoczętej przez pańskich rodziców, dziadków? Był taki moment wzruszenia może?
1: Bezwzględnie tak, oczywiście tak. To była jak gdyby podstawowa sprawa. Od kiedy jestem, tu już drugą kadencję jestem przewodniczącym i od samego początku było założenie, właśnie to była podstawowa jak gdyby tak założenie, żeby jak gdyby ten status mniejszości osiągnąć. I z tego powodu jestem bezwzględnie, wszyscy jesteśmy zadowoleni, wzruszeni. No to się stało. Teraz oczywiście jest praca kolejna, prawda, żeby jakby środki, które będą przyznawane, żeby je po prostu umiejętnie wykorzystać.
0: My czekamy na to, czym będziecie się dzielić. Liczymy na kolejne festiwale fantastyczne. We Wrocławiu głównie, bo stąd też nadajemy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze połączenie, za rozmowę, za podzielenie się też wrażeniami i tym wszystkim, jak to się toczyło. A przypomnę, gościem Obliczy Wrocławia był dzisiaj telefonicznie doktor habilitowany Michał Chrysoulidis, profesor ASP, rysownik, malarz, scenograf filmowy i teatralny, przewodniczący Stowarzyszenia Greków w Polsce Odyseas. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję i chciałbym wszystkim życzyć miłych wakacji, dobrego wypoczynku. Kali mera i kiola kala. Jolus.
2: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: Ogromny upał w całym kraju. Noc nie przyniesie chłodnej ulgi. Węgry ograniczają zużycie wody. Leon XIV planuje podróż po Ameryce Południowej. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie do 40 stopni. Przed nami kolejna w tym roku także tropikalna noc. Trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie temperatury spadną poniżej 20 stopni. Po całym dniu upału organizm będzie miał problem z regeneracją, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
1: Jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani. Organizm reaguje różnie, ale zwykle jednak ten metabolizm organizmu musi być większy. Szybciej bije serce, szybciej oddychamy.
0: Lekarze apelują, by właśnie w nocy wietrzyć mieszkania i pamiętać o nawodnieniu. W Chorwacji też najwyższe alerty przed upałami obowiązują dziś i jutro. Tam we wschodniej części tego kraju mają termometry pokazać nawet 42 stopnie. W związku z ekstremalnymi upałami i suszą na Węgrzech w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody. Chodzi tutaj m.in. o zakaz podlewania ogrodów i trawników czy napełniania prywatnych basenów. Do dystrybucji wody w kilku punktach kraju zaangażowano wojsko i wolontariuszy, a elektrownia jądrowa zmniejszyła wytwarzanie energii. Wszystko z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż rok temu. W ocenie policji zawdzięczamy to głównie kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia drogowe, mówi Tomasz Krupa z Podlaskiej Komendy.
2: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV odwiedzi w listopadzie Urugwaj, Argentynę i Peru. Na trasie podróży apostolskiej znalazło się w sumie 10 miast, poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, a szczegóły zna Karol Dermoros z Vatican News.
4: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Ten etap będzie miał dla papieża szczególne znaczenie. Przez wiele lat posługiwał w Peru jako augustiański misjonarz, a w latach 2015-2023 był biskupem diecezji Chiclayo.

0: na ten mecz.
1: Mecz Górnika na wyjeździe dziś o 20:15. Lech, Jagiellonia, Raków i GKS Katowice zagrają jutro.
2: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Najbliższe dni zapowiadają się i deszczowo, i burzowo, ale też i słonecznie, i ciepło. Jutro i piątek 27-26 stopni może zagrzmieć, a także i popadać. Jeżeli chodzi natomiast o weekend, on zapowiada się bardzo ładnie. Sobota pełnia słońca, a do tego 26 stopni, niedziela za to 30 stopni. No i noce już zrobią się też chłodniejsze.
3: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Pietro Molla i Święta Joanna Beretta Molla w książce Święta Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża pokazują historię małżeństwa, w której miłość, wiara i codzienność tworzą jedną spójną opowieść. Publikacja przedstawia Joannę nie tylko jako świętą Kościoła, ale też jako lekarkę, żonę i matkę. A sam Piotr Molla wspomina ich relacje z dużą szczerością i czułością. To lektura, która pokazuje, że świętość może dojrzewać w zwykłym życiu, w pracy, rodzinie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Książka prowadzi czytelnika przez historię miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią. To powieść o wierze przeżywanej naprawdę, bez patosu, ale ze szczerą głębią. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Doktor Daria Wojtala, chemiczka z Zespołu Materiałów Magnetycznych z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ale również badaczka związków metaloorganicznych o potencjale przeciwnowotworowym, laureatka grantu Preludium 22, a przy tej okazji opiekunka naukowa konferencji Kobiety w Nauce – Siła Wiedzy. Jest gościnią Herbatki z Naukowcem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani Dario, jak ja to przedstawienie tak przygotowywałem, to mam wrażenie, że mógłbym panią zapowiedzieć jako zdobywczynię Nobla krótkiej przyszłości.
1: Nie, do tego mi daleko, zdecydowanie, więc proszę się nie szykować.
0: Tak, ale czytając ten zakres, to zanim przejdziemy do pytań, muszę dopytać. Badaczka związków metaloorganicznych o potencjale przeciwnowotworowym. Bardzo dumnie to brzmi. Tego kierunku chcemy, żeby było jak najwięcej tutaj odkryć. Co dokładnie pani bada, czym pani się zajmuje w tym właśnie zakresie?
1: Tak jak pan już wspomniał, właśnie związki metaloorganiczne, związki koordynacyjne z jonami rydu 3, rutenu 2, czy też osmu 2, z fosfinowymi ligandami. One są przeze mnie syntezowane właśnie w celach aplikacji, w celu tej aktywności przeciwnowotworowej.
0: Dobrze, ale jaki ma to mieć skutek finalny? Czyli te związki metaloorganiczne mają znaleźć komórkę rakową i ją zniszczyć? Czy o co to chodzi tak w skrócie, jakbyśmy mieli na to spojrzeć?
1: W sensie właśnie projektując te związki, staramy się znaleźć takie elementy i tak je projektować, żeby właśnie mieć jakieś te elementy, które będą nam zwiększać tą selektywność. Ogólnie chodzi o to właśnie, żeby przezwyciężyć tą oporność, tak, komórek nowotworowych czy bakteryjnych i w jaki sposób to zrobić, prawda? Więc ta selektywność jest takim naszym kluczem.
0: Ten zespół materiałów magnetycznych jeszcze bardzo mnie interesuje, ale to może sobie zostawimy, jak zostanie trochę czasu. Wrócimy do tego wątku, który na początku poruszyłem, ale zatrzymajmy się na chwilę na temacie konferencji. Kobiety w Nauce, Siła Wiedzy. Jaką rolę pełniła pani jako opiekun naukowy tego wydarzenia i co to było za wydarzenie? Dlaczego musimy tutaj walczyć o parytety kobiet, czy musimy bardziej te kobiety pokazywać, co robią w tym świecie nauki?
1: Na samym początku chciałabym podziękować współorganizatorom, zwłaszcza profesor Szuli Komarnickiej i dr Sandrze Kozioł, które również były głównymi organizatorkami tego wydarzenia. Także serdeczne podziękowania kieruję w stronę Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskiego Centrum Akademickiego, Akademii Młodych Uczonych i Artystów, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, którzy też pełnili tą funkcję, rolę organizatorów. Dziękuję patronom tego wydarzenia, Wrocławskiej Radzie Kobiet, Dolnośląskiej Radzie Kobiet i Radiu Luz oraz wspaniałym wolontariuszom, bez których pomocy i wsparcia nie byłybyśmy w stanie przygotować tego wydarzenia. Jeśli chodzi o sam pomysł na tą konferencję, to brakowało nam takiego wydarzenia właśnie, które podkreśliłoby rolę i obecność kobiet w nauce, miejsca na wymianę myśli, czy też podzielenia się swoimi doświadczeniami. I idealnym terminem na to wydarzenie był zbliżający się Dzień Kobiet, 8 marca.
0: Dla nas miniony.
1: Dla nas już miniony, tak, okay. Dokładnie. Ale wtedy to jeszcze na samym wstępie przygotowań to było
0: szukanie terminu.
1: Tak, dokładnie, okay, szukanie terminu i dla nas on był, bardzo szybko się zbliżał. Tak, i sam jakby pomysł i przebieg tego wydarzenia był w ciągłej dyskusji właśnie z profesor Komarnicką i doktor Kozioł. Więc tutaj ciężko jest mi postawić taką grubą kreskę.
0: Ale każda naukowczyni walczyła o swój temat, o swój wątek, dziedzinę nauki. Że chce ją zaprezentować? Czy chodziło ogólnie o kierunek całej konferencji?
1: Chodziło o ogólnie właśnie kierunek tej konferencji i w jakiej formie on ma nam tam przejść.
0: Dobrze, że zdradzić. Jak to się udało? Jaka forma została wybrana i jakie głosy, jakie tematy były dla pani najważniejsze, jeżeli chodzi o samo to wydarzenie?
1: Więc na samym wydarzeniu mieliśmy dwa wykłady plenarne i dwa panele dyskusyjne, które jakby były tym głównym członem naszej konferencji, ale tej konferencji towarzyszyły też takie dodatkowe wydarzenia, jak warsztaty chemiczne dla dzieci. Mieliśmy wystawę przygotowaną przez pracowników i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geparta we Wrocławiu, a także towarzyszyła temu wydarzeniu znakomita oprawa muzyczna przygotowana przez artystów Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
0: Czyli wielkie święto.
1: Tak, udało się. Czy wielkie? Może to pozostawię osobom, które tam były, ale tak, jesteśmy dumne z tego, jak udało nam się je przygotować i zebrać tylu znakomitych naukowców.
0: Muszę walczyć o ten drugi głos, czy daliście ten głos mężczyznom też w trakcie tej konferencji?
1: Nie, były tam tylko obecne kobiety, mężczyźni również zasiadali w panelach dyskusyjnych. Nauka jest dla każdego, tak? Więc dobrze było też poznać i jakby stronę, tak? Jak oni patrzą na kobiety w nauce, tak? Czy oni może spotkali się z jakimiś sytuacjami czy stereotypami, o których mówi się w kobietach w nauce? Czy miały miejsce jakieś sytuacje, które dotknęły tylko kobiety, a nie ich podczas tej drogi?
0: To tutaj muszę dopytać o wątki, czy dyskusja, może historie, które panią jakoś poruszyły w trakcie tej konferencji. Było coś takiego?
1: Dla mnie, ja zawsze podziwiam osoby, które jednak oprócz tej intensywnej pracy naukowej pełnią też obowiązki rodzicielskie i opiekuńcze. Mhm. I albo takie osoby, które znajdują jednak ten prawdziwy balans, do którego wszyscy dążymy pomiędzy życiem prywatnym a tym naszym zawodowym.
0: Tak, tak, to nie jest takie proste.
1: Dokładnie, przy projektach badawczych zawsze jest coś do zrobienia, tak? Czy to zaplanowanie kolejnego eksperymentu, czy metodologia, a może kolejna publikacja do przeczytania i napisania.
0: Dobrze, to zapytam o ten taki kobiecy punkt widzenia i o wybór kobiecy. Dlaczego właśnie chemia? Co konkretnie panią skłoniło, żeby też zajmować się czymś takim jak te wspomniane związki metaloorganiczne?
1: Chemia trochę z przypadku, ale zafascynował mnie ten świat eksperymentów i tej nauki dzięki właśnie Dolnośląskiemu Festiwalu Nauki. Jako licealistka już miałam okazję uczestniczyć i być przy tych wszystkich eksperymentach, więc wzbudziło to we mnie taką ciekawość. A podczas studiów licencjackich nawiązałam współpracę z profesor Komarnicką, która właśnie zajmowała się związkami o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. I właśnie przy tych pracach dyplomowych czy pracach przy projektach badawczych dla mnie bardzo ciekawe było to i zupełnym zaskoczeniem, jak niewielka zmiana w strukturze danego związku chemicznego może mieć ogromny wpływ na właśnie tą aktywność.

0: W ramach grantu Preludium 22 pracuje pani nad fosfinowymi kompleksami irydu i rutenu, wspomaganymi magnetycznymi nanocząsteczkami. To ta najgorsza część już za nami. Na czym dokładnie to polega? Proszę to tłumaczyć. Wiemy, że potencjał tego działania jest przeciwnowotworowy. No i tutaj rozumiem, że tutaj chemia ma zadziałać i to wszystko ma wpływać na nasze zdrowie. Proszę to rozszyfrować koniecznie.
1: Przede wszystkim podkreślę na samym początku, że są to badania podstawowe. Mhm. Więc jeszcze daleka droga do tych dalszych etapów i żeby to jednak rozwiązało te nasze problemy ze zdrowiem. Ale jak już na początku mówiłam, najważniejsza jest dla nas ta selektywność w stosunku do komórek nowotworowych, tak? Czyli
0: że mamy, powiedzmy, ten związek ma selekcjonować i wybierać, które komórki są chore?
1: Może nie do końca. W pewnym sensie tak, dokładnie. Mhm. Chodzi o to właśnie, żeby one uszkadzały te komórki nowotworowe, okay. A nie te komórki normalne.
0: Tak? Mhm. Dobra, dlaczego te związki, o których wspomniałem, ciężko było mi je przeczytać nawet, dlaczego akurat one? One się sprawdzają? Pierwiastki, tak? Pierwiastki. Mhm.
1: Jony metali, tak? Mhm. Bo tam na różnych stopniach utlenienia, ale tak... Właśnie w roli naukowca pierwsze, co musimy zrobić, zanim uda nam się wymyślić temat na dany projekt badawczy, jest przegląd literaturowy, tak? Mhm. I znalezienie tej luki. Nie jestem pierwszą osobą, która bada te związki, zapewne nie ostatnią, ale niektóre, patrząc na przykład związki z jonami rutenu 2, niektóre z nich były już w badaniach klinicznych, tak? Więc... jakieś mechanizmy zostały poznane i dlatego też one zostały wybrane.
0: Dobrze, czyli one w jakimś stopniu działają, cały czas naukowcy to badają, szukają rozwiązań, jak to wszystko ma zadziałać, jak to połączyć. Ta druga część tego trudnego sformułowania, wspomaganie magnetycznymi nanocząsteczkami, co to takiego jest?
1: Te związki, które ja syntezuję, one są, można powiedzieć, zamykane w tych micelach, czy liposomach, które właśnie są wspomagane tlenkami żelaza, które właśnie mają dać nam ten magnetyzm w odpowiednich warunkach, tak? Przy naszej temperaturze ciała i tak dalej.
0: Naprawdę, odczuwam duży poziom emocji. Nie wiem, czy ta praca jest tak emocjonująca, gdzie się pracuje przy mikroskopie zwykle?
1: Czasami jest emocjonująca.
0: Okej, dobra.
1: Tak, tak.
0: Na pewno tak to brzmi. Dobrze, pani doktor, mam pytanie też już trochę nieco lżejsze. Pani badania obejmują też związki o działaniu przeciwbakteryjnym. Czy oporność bakterii i komórek nowotworowych na leki to dwa oddzielne problemy w pani pracy, czy dostrzega pani między nimi wspólny mechanizm, który stara się pani jakoś wykorzystać?
1: Tutaj bym powiedziała, że bardzo ważna jest współpraca z biologami. Mhm. Oni mają zupełnie inne spojrzenie na to wszystko niż my, chemicy. Oni właśnie bardziej patrzą od strony budowy czy procesów zachodzących w komórkach bakteryjnych, czy też tych nowotworowych. I jak wiemy, tak, komórki nowotworowe, jak i bakteryjne są w stanie wypracować te mechanizmy oporności na dane leki. I pacjenci, którzy mają choroby nowotworowe, mają... Moment, jeszcze raz. Mhm. Osoby, które mają choroby nowotworowe, mają zarówno obniżoną odporność, więc łatwo im złapać takie infekcje bakteryjne. Dlatego... w tym przypadku powiedziałabym, że to nie do końca są takie oddzielne problemy, oddzielne tematy.
0: Mm-hmm, okej. Okay. Tu mam wrażenie, że pani zajmuje się tematami przyszłości. Już dzisiaj tego wszystkiego potrzebujemy i rozumiem, że nauka musi przyspieszyć, żeby przyjść nam na ratunek. Ale też się zastanawiam, jak to pani dobiera, jeżeli chodzi o dobór właśnie zainteresowań naukowych. Czy to są te dwa tematy, teraz ten nowy wątek, który rozpocząłem, on jest bliski temu pierwszemu, czy to są oddzielne jakieś ścieżki?
1: W sensie badania a propos właściwości przeciwbakteryjnej i przeciwnowotworowej. One jakby działy się równolegle podczas mojego właśnie doktoratu.
0: Okay.
1: Zarówno badałam te same związki na ich aktywność przeciwbakteryjną, jak i przeciwnowotworową.
0: Mm-hmm, okay.
1: Także nie były tak zupełnie oddzielne.
0: Czyli na razie same plusy, jak słyszymy, w tym świecie nauki się dzieją. Teraz też kolejny wątek, taki dosyć przyjemny, mam wrażenie, ale zaraz się okaże, czy to jest coś przyjemnego, czy bardziej utrudniającego życie. Część charakterystyki fizyko-chemicznej otrzymanych związków prowadzi pani we współpracy z ośrodkami we Włoszech i Krakowie. Jak wygląda taki podział pracy między laboratorium i co dają pani te wyjazdy stażowe? No i czy to nie utrudnia pracy, tak? Takie podróżowanie, czy może jest to coś przyjemnego, bo przy okazji zwiedzamy. zapraszamy.
1: Znajdzie się czas i na to, ale nie ukrywam, że jak jednak już wyjeżdżamy gdzieś na te staże badawcze, to jednak w tym krótkim czasie chcemy zrobić jak najwięcej, tak? Mhm. Więc jednak całą swoją energię kierujemy w stronę właśnie tych naszych eksperymentów i badań, ale oczywiście trzeba, jak już mówiłam o tym balansie, czasami można pozwiedzać nowe miejsca.
0: Trzeba połączyć. To, a dobrze, ale jak wyglądają właśnie te staże, jeżeli chodzi o porównanie możliwości, tak? No Wrocław, gdzie się lokuje? Ma pani już takie jakieś wyrobione zdanie
1: Wrocław
0: o tym?
1: Wrocław też jest wysoko, ale uważam, że właśnie te współprace międzynarodowe czy krajowe, nie możemy się też ograniczać. I jakby te staże nie tylko pozwalają właśnie nam na zrobienie tych eksperymentów w nowym miejscu, tak? To jest też... Takie laboratoria mogą posiadać inną totalnie aparaturę niż którą my tutaj mamy na miejscu, tak? Tam są obecni też eksperci w danych dziedzinach, więc ich...
0: Czyli te wąskie specjalizacje też są ważne, tak? My mamy jakieś specjalizacje, dochodzi do tej wymiany
1: wiedzy, potencjału. Tak, dokładnie, dokładnie. Nie wszystko jesteśmy sami w stanie zrobić, tak? Więc potrzebne są te współprace.
0: Okej, tak, no to fantastycznie to wygląda. Chciałbym panią zapytać też w kontekście konferencji, o której dzisiaj rozmawialiśmy, co powiedziałaby pani dziewczynom, które zastanawiają się, czy wybrać dzisiaj nauki ścisłe. Nie wiem, chemię możemy uznać za naukę ścisłą chyba też, bo tutaj dużo i matematyki, dużo obliczeń.
1: Tak, zgadza się. Mamy też chemię teoretyczną i eksperymentalną. Można też zrobić taki podział, więc... Każdy znajdzie coś dla siebie, to nie jest tylko właśnie eksperyment, ale teoria. Bez siebie nie możemy istnieć. Myślę, że jeśli jesteście zainteresowane naukami ścisłymi, to idźcie w tym kierunku. Najważniejsze, abyście właśnie znalazły taką tematykę, która was zainteresuje i będzie waszą pasją. Mimo, że będą i na pewno będą takie momenty, w których... właśnie zwątpicie, czy to ma sens, czy jest przyszłość, to jednak w tym momencie nie można się poddawać. Mm-hmm.
0: Wspomniała pani o tym, że chemicy muszą współpracować z biologami. Ja jestem zdania, że też powinni współpracować ściśle z psychologami, więc na koniec takie połączenie chemii i psychologii. Co robić, jak dbać o siebie, żeby była ta dobra chemia?
1: Tak, tutaj znowu wkrada nam się ten balans, tak? Niektórzy czerpią radość z aktywności fizycznej, tak? Pójście na spacer, na siłownię. Właśnie takie wyciszenie swoich myśli, to jest, myślę, że dobre połączenie.
0: Okej. Czekamy na kolejne sukcesy, pani doktor. Ja liczę na to, że szybko się spotkamy, żebym mógł tego Nobla tutaj zareklamować. I trzymamy za to kciuki, żeby to jak najlepsze odkrycia były naukowe w zakresie i naszego zdrowia, ale też i nowych odkryć w dziedzinach, którymi pani się zajmuje. Dziękuję też za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę i przypomnę, gościnią Herbatki z Naukowcem była dzisiaj dr Daria Wojtala, chemiczka z Zespołu Materiałów Magnetycznych z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: world, Captain John didn't call.
1: Sierpnia 1986 roku na rynku ukazuje się trzeci solowy album studyjny Lionera Richie, Dancing on the Ceiling. Po wydaniu tego krążka artysta zrobił sobie długą przerwę, nie wydając albumu z całkowicie nowym materiałem przez kolejne 10 lat.

1963 roku w Szczecinie na świat przyszła Anna Jurksztowicz. Związana była z zespołami Music Market i Spirituals and Gospel Singers. Od roku 1985 występuje jako solistka.

5 sierpnia 1989 roku formacja Jive Bunny and the Master Mixers, stworzona przez dwóch producentów, Johna i Andrew Pickles, umieściła na pierwszym miejscu listy we Wielkiej Brytanii single

1956 roku Doris Day zdobyła pierwsze miejsce we Wielkiej Brytanii singlem z piosenką Whatever Will Be, Will Be. Kompozycja pojawiła się w filmie Człowiek, który wiedział za dużo w reżyserii Alfreda Hitchcocka z Doris Day i James

0: upały w całej Polsce i więcej pacjentów na SOR-ach. Premier obiecuje ulgę dla kierowców, ale każe jeszcze poczekać. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów M-Obywatelu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Tak reagujemy na upał, który dziś zalewa całą Polskę. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu, z udarem cieplnym czy też odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, w tym chorzy przewlekle, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie dr Łukasz Pańko.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak to uczucie pragnienia jest mniejsze.
0: I łatwiej może dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody wskazana jest woda z solą albo elektrolity. Premier każe czekać jeszcze dwa dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, a rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia.
2: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
3: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
2: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa.
0: A relację przygotował Wojciech Kowalik. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość, nic więcej nie musicie robić.
0: Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W tym roku przypada 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej, dlatego w Katowicach szykuje się wielkie wydarzenie. W NOSPR-ze zagości projekt Nowosiecka. Czego możemy się spodziewać? O tym mówi producent Krzysztof Krot.
6: Spotykamy się po raz drugi.

0: pogody. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, on zapowiada się we Wrocławiu, ale też i na całym Dolnym Śląsku deszczowo i burzowo. Jutro do 29 stopni na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu między innymi do 27. Weekend natomiast zapowiada się nam słonecznie, no i temperaturowo to tak dość, powiedziałabym, w miarę okej, bo 26 stopni w sobotę, 30 w niedzielę.
1: Reklama.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
6: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukracjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
1: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Fala upałów znowu przybyła nad Polskę i nad Dolny Śląsk, a więc myślę, że jest to dobry moment, by przypomnieć, co należy zrobić i jak należy zadbać o siebie, ale też i o innych. Pierwszą taką radą, myślę najważniejszą, jest to, że należy pić wodę, bo słuchajcie, w czasie upałów nasz organizm bardzo szybko traci wodę, dlatego należy pamiętać o regularnym nawadnianiu się i najlepiej sięgać po wodę niegazowaną, a także pić ją przez cały dzień, nawet jeśli jeszcze nie odczuwamy pragnienia, bo odpowiednie nawodnienie pomaga nam uniknąć odwodnienia i przegrzania organizmu.
1: Tu Radio Rodzina.

Powiedzieliśmy o tym, że należy unikać słońca i pić wody, ale równie ważne jest to, by nie nagrzewać organizmu dodatkowo chociażby swoim ubiorem, więc podczas upałów należy wybierać jasne, przewiewne ubrania, które wykonane są z naturalnych materiałów. Na przykład sprawdzi się tutaj bardzo dobrze len. Dzięki tym ubraniom organizm łatwiej oddaje ciepło, a my czujemy się nawet bardziej komfortowo, nawet podczas właśnie wysokich temperatur.

Gdy mówimy o upałach i o tym, jak się przed nimi uchronić, zabezpieczyć, warto też pamiętać o tym, że należy zabezpieczyć również swój dom. No bo nie chcemy wracać do domu, w którym jest gorąco, tak samo jak na dworze, a może i gorzej, więc aby utrzymać przyjemną temperaturę w domu, musimy pomyśleć o tym już z samego rana. Należy więc zamknąć okna, zasłonić rolety, żaluzje, firanki, szczególnie te od nasłonecznionej strony, a dodatkowo wietrzmy mieszkanie wcześnie rano lub późnym wieczorem, gdy na zewnątrz robi się już chłodniej. To bardzo dużo daje i szczególnie wprowadza do domu nowe powietrze, takie świeże powietrze, powiedziałabym.

0: Upały w całej Polsce i więcej pacjentów na SOR-ach. Premier obiecuje ulgę dla kierowców, ale każe jeszcze poczekać. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów M-Obywatelu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Tak reagujemy na upał, który dziś zalewa całą Polskę. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu, z udarem cieplnym czy też odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, w tym chorzy przewlekle, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie dr Łukasz Pańko.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak to uczucie pragnienia jest mniejsze.
0: I łatwiej może dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody wskazana jest woda z solą albo elektrolity. Premier każe czekać jeszcze 2 dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, a rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia.
2: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
3: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
2: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa.
0: A relację przygotował Wojciech Kowalik. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość, nic więcej nie musicie robić.
0: Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W tym roku przypada 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej, dlatego w Katowicach szykuje się wielkie wydarzenie. W NOSPR-ze zagości projekt Nowosiecka. Czego możemy się spodziewać, o tym mówi producent Krzysztof Krot.
6: Spotykamy się po raz drugi, bo po 10 latach, czyli nazwijmy to drugą edycją wydarzenia z 2016 roku. Z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej tym razem. W składzie bardzo szerokim, bardzo bogatym artystycznym, kilkunastu wykonawców, artystów, ponad 50 osób na scenie, chór Akademii Ekonomicznej, szerokie instrumentarium, piękne utwory, nowe aranżacje.
0: Na scenie usłyszymy też m.in. Tomasza Kota, Justynę Święs czy zespół Wonky One. Sprzedaż biletów na koncert Nowosiecka rozpocznie się w najbliższy piątek, 7 sierpnia na stronie internetowej NOSPR-u oraz w kasach.
7: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Najbliższe dni zapowiadają się i deszczowo, i burzowo, ale też i słonecznie, i ciepło. Jutro i piątek 27-26 stopni może zagrzmieć, a także i popadać. Jeżeli chodzi natomiast o weekend, on zapowiada się bardzo ładnie. Sobota pełnia słońca, a do tego 26 stopni, niedziela za to 30 stopni. No i noce już zrobią się też chłodniejsze.
8: Radio Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Dzisiaj dzień trzeci pielgrzymki. Wyszliśmy bardzo wcześnie, bo o 5:30 z naszego miejsca noclegowego, bardzo wygodnego, taka zieloniutka trawa na Podzamczu. To bardzo dzisiaj długi dzień, bo ponad 34 km podzielony na 5 odcinków i każdy odpoczynek jest dla nas ważny, ponieważ ten trud pielgrzymkowy trzeciego dnia jest o tyle trudny, że wielu pielgrzymów mówi tak: jeśli przejdę trzeci dzień, to już dojdę na Jasną Górę. Bo pierwszego dnia było tak właśnie łatwiej, drugi dzień było pierwsze zmęczenie, no i teraz właśnie ten dzisiejszy trzeci dzień. Bardzo piękna msza święta w Bierutowie, w kościele świętej Katarzyny, i tam na czele z księdzem proboszczem Bartoszem bardzo mieszkańcy nas ugościli. Było to bardzo miłe i wzruszające. Dochodzimy dzisiaj do Namysłowa na nowy nocleg. Mam nadzieję, że pielgrzymom się spodoba, bo bracia kwatermistrzowie przygotowali, oczywiście we współpracy z panem burmistrzem, z urzędem gminy.

0: nowe miejsce noclegowe, które tak naprawdę, tak myślę, że będzie bardzo, bardzo luksusowe i pielgrzymom się spodoba.
1: Są to na pewno duchowe rekolekcje, ale też ogromne przedsięwzięcie logistyczne.
0: Tak, to prawda, ale od lat w pielgrzymce uczestniczą w służbach osoby mające talenty organizacyjne, sprawdzone. Rozumiemy się, można powiedzieć, czasami bez słów, tak patrząc szeroko. Tak, to jest ciekawe wydarzenie, powiem, no, duża miejscowość, małe miasteczko jest non-stop w ruchu. No i jak przy małym miasteczku muszą być zapewnione podstawowe sprawy do funkcjonowania i toalety, i żywność, i oczywiście pomoc medyczna, i noclegi. I ta lista jest długa. To wszystko pielgrzymom trzeba zapewnić po to, żeby oni bezpiecznie z noclegu na nocleg docierali, ale przede wszystkim dając tę górę.
1: Księże przewodniku, jakbyśmy opisali grupę, która w tym roku idzie na Jasną Górę? Widzę tutaj bardzo dużą różnorodność kościoła.
0: Tak, i to jest właśnie pielgrzymka. Od najmłodszych, maleńkich dzieci na rękach rodziców, przez dzieci w wózkach, przez ludzi dorosłych, oczywiście młodzież, która jest teraźniejszością kościoła, i młodsza młodzież, i akademicka. W ogóle ja tak dzisiaj patrząc z pozycji tutaj prezbiterium, bardzo rzucały się rodziny z wózkami. Takie rodziny, nie że jedno czy dziecko, ale dwoje, troje, czworo, prawda? I to bardzo tak podnosi. To dzisiaj każdy z nas to widzi, że Kościół to jest małżeństwo, rodzina, to są szczęśliwe domy i my jesteśmy takim domem wędrującym właśnie na pielgrzymce, także bardzo się z tego cieszę. Pozdrawiam serdecznie ksiądz Tomasz Płukarski, przewodnik pierwszej pielgrzymki wrocławskiej.
2: Mi pielgrzymka bardzo pomaga przeżyć każdy dzień życia, bo jest obrazem życia. Słabniemy, nabieramy sił, upadamy, a siłą pielgrzymki jest wspólnota. Bo ci, którzy są mocniejsi, nie są tych, którzy są słabsi, ale jutro może być na odwrót i to jest właśnie siłą wspólnoty, że niesiemy się wzajemnie.
1: Jak siostra odbiera tegoroczne hasło?
2: Uczniowie misjonarze to hasło też całego kościoła. Uczniowie misjonarze to ci, którzy wchodzą na górę, towarzyszą Jezusowi, aby być posłani. Więc słuchamy słowa siebie nawzajem i dajemy się posyłać Jezusowi wszędzie, gdzie żyjemy. Na co dzień.
1: Czy jakaś wyjątkowa posługa siostrze towarzyszy? Ja tu wiem, że jest to na przykład posługa muzyczna, a proszę nam o niej opowiedzieć.
2: No ja śpiewam w grupie pierwszej, pokutnej, śpiewam na przykład godzinki, prowadzę, współprowadzę z księdzem przewodnikiem liturgię godzin i też dzielę się swoim doświadczeniem wiary, słowem, przeżywaniem Ewangelii, ale nade wszystko chcę modlić się w intencjach, które w tym roku niosę w sercu. Jest to nasza diecezja, by te wszystkie postanowienia synodu, które przeżyliśmy, stopniowo wchodziły w nasze życie, je przemieniały, i modlę się też za moje zgromadzenie zakonne. Siostra Maria Elżbietanka.
3: Śmiesznie bójcie.

0: No jak brat ma na imię, w jakiej grupie idziemy?
1: Marek jestem, w grupie 21 katedralnej.
0: Coś więcej o sobie opowiesz nam, bracie?
1: No ja tutaj jestem parafianinem z katedry i jeżdżę na windą na tym wieży katedralnej. No i zapraszam bardzo, żeby wjechać i tam bardzo ładne są widoki. A polecam, bo tam z całego świata ludzie jeżdżą. Nawet nie wiedziałem, dopóki zacząłem jeździć, to nie wiedziałem, że tyle ludzi tak jest. Turystów i w ogóle takich po prostu pielgrzymów, nie? No, także idę. No fajnie, bo sol pielgrzymka to coraz bardziej mi się podoba. No żałuję, że nie byłem prędzej, nie? Jak dzieci były małe, teraz dzieci mają swoje dzieci. Także, no,
0: a teraz ktoś idzie z tobą, z rodziny?
1: No nie idzie właśnie, bo już żona już nie może, bo już po prostu nie ma siły. A syn, małe dziecko ma i nie może też. No ale myślę, że w przyszłym roku to się wybierzemy. Rodzinnie, nie? Syn synowy.
0: Ja widzę, bracie, że ty jesteś tutaj bardzo zapakowany. Masz duży ekwipunek.
1: Tak, no mam. Tak se staram wziąć takie podstawowe, ale jednak widać, że trzeba wziąć, nie? No ta woda podstawa, nie?
0: Na plecach.
1: A tu, to jest studio, no. No tak tutaj mnie już bracia tak upatrzyli, tak chodzę, nie?
0: Na pielgrzymce jest tak, że możemy się wymieniać. O to też trochę.
1: Tak, właśnie tak myślę, no właśnie. Także, ale śpiew. Czy człowiek nie czuje tego zmęczenia, no. Także, no, bardzo fajnie.
0: Dobrej drogi.
1: No, dziękuję, z Panem Bogiem. No.
2: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Dziś trzeci dzień pielgrzymowania na Jasną Górę. Pielgrzymi przemierzają jeden z najdłuższych odcinków. My teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy, na jakim etapie trasy jest pielgrzymka. Ze mną na łączach telefonicznych jest ksiądz Zbigniew Kowal, przewodnik grupy czwartej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam.
1: Proszę księdza, na jakim etapie trasy jesteście w tym momencie?
2: Tak, jesteśmy po mszy świętej, więc za chwilę jeszcze trochę czasu na regenerację i ruszamy w dalszy etap. Dzisiaj mamy 5 etapów, więc przed nami jeszcze troszeczkę w słońcu, troszeczkę w cieniu. Cień jest dla nas bardzo zbawienny w tych temperaturach, ale optymizm i radość pielgrzymowania bardzo widoczny.
1: Powiedział ksiądz, że jesteście po mszy świętej. Msza święta miała miejsce w Bierutowie. Jakie miejscowości jeszcze dziś będziecie odwiedzali?
2: No dzisiaj naszym celem jest Namysłów, więc to jest dzisiejszy cel naszej pielgrzymkowej drogi na dzisiejszym etapie. A po drodze jeszcze miejscowości, które będziemy mijać i które nas bardzo gościnnie też witają. Na terenie naszej archidiecezji jeszcze diecezja opolska, to jest ten czas, kiedy jesteśmy bardzo gościnnie witani przez wszystkich, których mijamy po drodze.
1: Nad czym dziś szczególnie pochylacie się podczas modlitwy, mszy czy konferencji?
2: Dzisiaj w grupie mieliśmy konferencję na temat sakramentu bierzmowania, więc ostatnie dni to właśnie takie zatrzymanie się nad sakramentami stajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest, bierzmowanie, eucharystia. W naszej grupie takie też rozważania i próbujemy się zastanawiać nad tym, jak na co dzień żyć tymi sakramentami. Nie tylko w momentach, kiedy je przyjmujemy, ale w naszej codzienności, tam gdzie każdego dnia Pan Bóg nas posyła, gdzie mamy być też świadkami wiary. Pielgrzymkę przeżywamy też pod takim hasłem uczniowie, misjonarze, że właściwie te przestrzenie, do których Pan Bóg nas każdego dnia posyła, to są przestrzenie, w których mamy żyć naszą wiarą, sakramentem chrztu, sakramentem bierzmowania.
1: Każda z grup ma swój charakter i charyzmat. Jaka jest grupa czwarta?
2: No, grupa czwarta jest drugi rok z rzędu i jest właściwie w takim połączonym składzie. Będziemy razem z grupą siódmą, z grupą szóstą. Jest też w naszej grupie znaczek grupy 11 i 21. To takie połączone siły, trochę żartobliwie mówią o nas kombonianie, grupa combo, czyli taka połączona. Ze względu na trochę mniejszą ilość ostatnich lat pielgrzymów, to próbujemy też szukać jakichś nowych rozwiązań, żeby nam się razem dobrze szło. Więc myślę, że takim charyzmatem naszej grupy to jest jakaś komunia, jakaś jedność pomiędzy grupami, przynajmniej w tym składzie, w którym teraz pielgrzymujemy. Coś, co powinno być bliskie całemu Kościołowi.
1: Na pielgrzymce dzieje się wiele pięknych, wiele takich niespodziewanych sytuacji. Czy w czasie tych 3 dni do tej pory wydarzyło się coś, co szczególnie zapadnie księdzu w pamięć?
2: Myślę, że z takich wydarzeń, pogoda jest chyba takim szczególnym dla nas znakiem i wyzwaniem. Tak pierwsza myśl to właśnie mi o tej pogodzie tak przychodzi, że na tych dwóch etapach to nie pamiętam takiego trudu pielgrzymowania. To z takich zewnętrznych rzeczy, ale już mieliśmy w tym roku, to była też taka nowość, o leśnicy, nabożeństwo pokutne wieczorem, możliwość dodatkowej tylko takiej w drodze spowiedzi, ale też zatrzymania się właśnie przy tym sakramencie miłosierdzia, więc wiele osób mogło skorzystać też z usługi kapłanów w konfesjonałach.
1: Jako przewodnik grupy prowadzi ksiądz duchowo grupę, ale także myślę, że zdarza się chwila na porozmawianie z pielgrzymami. O czym rozmawiacie? O czym mówią pielgrzymi podczas trasy?
2: Tak, w naszej grupie jest taki zwyczaj, że próbujemy siebie poznać, dlatego że są różne grupy razem, dlatego mamy taką chwilę dla siostry i brata, gdzie próbujemy zatrzymać się i porozmawiać z osobami, których jeszcze wcześniej nie znaliśmy, więc z jednej strony okazja do zapoznania się z nowymi osobami, ale też wymienienia jakichś swoich doświadczeń życiowych. Są też takie ciekawe chwile, kiedy możemy się nie tylko podzielić wiarą, ale też sobą nawzajem. Jest bardzo różna różnorodność osób idących w grupie, więc to są i rodziny z dziećmi, i osoby starsze, i młodzież, więc pod tym względem jesteśmy bardzo różnorodną grupą, ale to jest też bogactwo tej grupy i te rozmowy też są takie właśnie bogate w treści.
1: Jakie przesłanie albo jaką myśl możemy przekazać z dzisiejszego dnia również i słuchaczom Radia Rodzina?
2: Myślę, że taką myślą, którą ja bym zostawił, to po prostu, żeby tam, gdzie jesteście, to żeby być taką żywą Ewangelią, bo to gdzieś wybrzmiało dzisiaj na trasie, że to jest potrzebne dzisiaj też światu, bo często jesteśmy jedyną Ewangelią, którą przeczyta ktoś inny, ktoś, kto może nie ma jakiegoś związku z Kościołem.
1: I bardzo serdecznie dziękujemy za tę relację z trasy. Oczywiście życzymy powodzenia i pamiętamy o Was w modlitwie cały czas. Przypomnę, ksiądz Zbigniew Kowal, przewodnik Grupy Czwartej, był dziś naszym gościem i zdawał nam relację z trasy. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
0: Studio Pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.
1: Konferencje dla duchowych uczestników pieszej pielgrzymki wrocławskiej Uczeń-misjonarz. Dzień trzeci. 5 sierpnia. Oleśnica do Namysłowa. Bierzmowanie. Wezwanie do dojrzałej misyjności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj rozważaliśmy fundament, jaki stanowi chrzest. Dziś pójdziemy o krok dalej, ku sakramentowi, który jest wylaniem Ducha Świętego i integralną kontynuacją tego, co rozpoczęło się przy chrzcielnicy, ku bierzmowaniu. Podobnie jak w naturze dziecko musi w pewnym momencie dojrzeć do samodzielności, tak i wiara chrześcijańska potrzebuje momentu dojrzewania i tym wejściem w dojrzałość jest właśnie bierzmowanie. Słowo Boże. Fragment dnia. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. Inni jednak, szydząc, mówili: upili się młodym winem. Ten fragment bezpośrednio odnosi się do wydarzenia Pięćdziesiątnicy i choć bardzo obrazowy, po cichu miało ono swoje odzwierciedlenie także w życiu każdego z nas, pielgrzymów, w dniu, gdy przyjmowaliśmy sakrament bierzmowania. Zauważmy poszczególne elementy opisu. Znajdowali się wszyscy razem. To ukazanie potrzeby wspólnoty wiary. Duch nie zstępuje na jednostki wyizolowane, lecz na zgromadzoną wspólnotę. Wiatr przynosi pewną nowość. Katechizm w numerze 691 przypomina nam ten obraz ducha jako tchnienia odnawiającego. Ogień z kolei jest siłą, przez którą Bóg przekształca człowieka, oczyszcza go i rozgrzewa. To, że język ognia spoczął na każdym z osobna, a mówili różnymi językami, kieruje naszą myśl ku różnorodności w Kościele. Różnorodności, która w Bogu stanowi jedno, nie rozbicie. Wersety 12 i 13 pokazują, że dar bierzmowania, dobrze przeżyty, nawet dziś prowadzi do radosnej przemiany, choć dla świata z zewnątrz może to wyglądać jak coś niezrozumiałego, wręcz szalonego, jak owo upili się młodym winem. Teksty paralelne. Jezus obiecuje swoim uczniom Ducha Pocieszyciela. To obietnica asystencji dla każdego z osobna, ale i dla całej wspólnoty Kościoła. Warto tu wspomnieć o pięknym pojęciu sensus fidei, consensus fidelium, czyli o zmyśle wiary całego ludu Bożego, który, prowadzony przez Ducha, trwa wiernie przy prawdzie objawionej. List do Koryntian mówi o charyzmatach. Nie są one wprawdzie prostą konsekwencją bierzmowania, ale mają pokazywać rzeczywistą sprawczość Ducha w życiu wierzącego. Podobnie bierzmowanie obdarowuje chrześcijanina konkretnym pakietem 7 darów, a Duch rodzi w nas owoce, o czym mówi list do Galatów. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. 7 darów Ducha. Nie chodzi nam o suchą, słownikową katechezę na temat 7 darów. Mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Chodzi o pytanie, po co mi dany dar? Mądrość pozwala patrzeć na życie z Bożej perspektywy. Rada pomaga podejmować trudne decyzje. Męstwo daje odwagę, gdy trzeba stanąć w prawdzie, nawet kosztem niepopularności. Pobożność uczy synowskiej zażyłości z Bogiem. To dary na dziś, na konkretne sytuacje naszego życia. Bierzmowanie jako wezwanie misyjne. Katechizm w numerze 1303 wymienia skutki bierzmowania. Dla nas, przeżywających rok uczniów misjonarzy, szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że sakrament ten daje siłę do szerzenia i obrony wiary. To umocnienie, to prawdziwa dojrzałość powinny być odczytane jako wezwanie do misyjności, jako swego rodzaju obowiązek, o czym mówi katechizm w numerze 1305. Bierzmowany nie może już powiedzieć: to nie moja sprawa. Wiara, którą otrzymał, domaga się dzielenia. Głębsze zakorzenienie w Jezusie. Misja nie jest możliwa bez jedności z Chrystusem. Dojrzałość, o której mówimy, to nie jest samodzielność w sensie niezależności od Boga. Przeciwnie, to umiejętność rozeznawania tego, co lepsze. Świadomość radzenia się w życiu mistrza, stałego uczenia się i pogłębiania wiary. Bierzmowanie nie jest sakramentem mety, punktem docelowym formacji. Jest kolejnym, ważnym etapem drogi do zbawienia. Słyszmy dziś, drodzy duchowi uczestnicy, słowa pobudzające nas do rozwoju w trzech wymiarach: ludzkim, duchowym i intelektualnym. Rozwijamy się integralnie w tych trzech obszarach, aby coraz bardziej świadomie stawać się uczniami i misjonarzami. Nie z przymusu, ale z wewnętrznego przekonania, że mamy coś cennego do przekazania światu. Niech Duch Święty, który stąpił w językach ognia na apostołów, rozpali dziś na nowo w każdym z nas dar bierzmowania. Amen.
0: Studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie

Może z kilku prostych słów będę mógł odtworzyć choć uśmiech twój. Może wiesz, gdzie zgubiłem tamten wiecz. Chcę go zapamiętać, zanim odpłynie gdzieś, nim czas znów pozwoli.

samotności ścieżki tak dobrze zna, skoro ty.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.